0: Rosja gotowa na pokój z Ukrainą? Władimir Putin zadeklarował gotowość do rozmów pokojowych. Sportowy skandal w Pradze. Tamtejsze piłkarskie derby zostały przerwane po wtargnięciu kibiców na murawę. Nie tylko zmienimy cały rząd, ale także system, zapowiedział nowy premier Węgier Peter Madziar. Lider partii Tisza wygłosił przemówienie po zaprzysiężeniu na szefa rządu przez parlament. Mówił o tym, że przejmuje władzę w kraju, którego gospodarka jest w fatalnym stanie. Rozkradli nasze państwo, doprowadzili je do ruiny i oszukali ludzi. Teraz poprzedni rząd musi wziąć za to odpowiedzialność. Nowy premier Węgier mówił także o bardzo złej sytuacji w służbie zdrowia, systemie edukacji i finansach publicznych. Peter Madziar zaznaczył, że, tu cytat, naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom stagnacji i napisać nowy rozdział w historii Węgier. Wojna z Ukrainą zbliża się do końca, tak ocenił Władimir Putin i zadeklarował gotowość do rozmów pokojowych. Rosyjski przywódca stwierdził jednak, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mogłoby się odbyć dopiero po uzgodnieniu trwałego porozumienia. Putin powiedział też, że preferowanym przez niego mediatorem w rozmowach z Europą byłby były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Dodał też, że negocjacje pokojowe pozostaną przede wszystkim sprawą Rosji i Ukrainy, choć podziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc w organizacji rozmów. Według mediów państwa Unii Europejskiej rozważają większe zaangażowanie w proces pokojowy, obawiając się marginalizacji Europy w negocjacjach prowadzonych przez administrację Donalda Trumpa. Piłkarskie derby Pragi między Slawią a Spartą zostały przerwane po wtargnięciu kibiców gospodarzy na murawę. Według czeskich mediów zaatakowano co najmniej dwóch piłkarzy Sparty. Mecz zakończono przy wyniku 3-2 dla Slawii, która była o krok od zapewnienia sobie z Mistrzostwa Czech. Policja wszczęła śledztwo, klubowi grozi walkover i kary dyscyplinarne. Prezes Slawii nazwał zajścia najgorszym incydentem w historii swoich rządów w klubie.
1: Fakty ważne dla kierowców.
0: We Wrocławiu ruszył remont wiaduktów i skrzyżowania na ulicy Gazowej. Droga jest nieprzejezdna, a objazdy prowadzą przez dwie wylotówki z miasta. Ulicę Opolską i Buforową.
2: Chcielibyśmy, żeby na ten czas, kiedy rzeczywiście te utrudnienia są duże, żeby mieszkańcy, kiedy nie muszą używać samochodu, żeby właśnie wybrali komunikację zbiorową, żeby właśnie wybrali pociąg.
0: Radził Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W 15 miastach wojewódzkich zorganizowano wczoraj protesty przeciwko cierpieniu zwierząt. W samej Warszawie przed Kolumną Zygmunta zebrało się kilkadziesiąt osób, które apelowały o jak najszybsze zmiany w prawie.
3: Mamy dość ignorancji państwa. Jedyną metodą walki z bezdomnością jest wprowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
4: Powiedzmy o tej formie protestu. Przed nami miski ze zdjęciami psów. Każde z tych zdjęć to jest osobna historia.
3: Tymi zdjęciami, które mają działacze, którzy ratują zwierzęta na co dzień, mogliby wypełnić cały plac zamkowy w Warszawie.
4: Tak konkretnie, co powinno się zmienić?
5: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami chorymi jest bardzo droga. Nie ma NFZ-u, nie ma niczego takiego.
0: Protestującymi rozmawiał wczoraj reporter RMF FM Michał Kresoń. Za nami już pierwszy tydzień egzaminów maturalnych. W faktach sprawdzamy, w jakich nastrojach są maturzyści. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Jaki to był tydzień? Ciężki?
7: Według mnie nie. Myślę, że największy problem mógł mi sprawić polski pisemny.
6: Jak teraz ten weekend wygląda? Odpoczynek pełny, czy jeszcze nauka przed kolejnymi?
7: Myślę, że raczej muszę odpocząć, odświeżyć umysł, zregenerować się porządnie.
6: Jak odpocząć?
7: W zasadzie to po prostu nic nie robić, zupełnie się wyciszyć i dobrze wyspać przede wszystkim.
6: Dużo egzaminów jeszcze zostało?
7: No mi zostały jeszcze 4. Matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, angielski ustny i hiszpański rozszerzony.
6: To dopiero półmetek matury, jeszcze sporo się wydarzy.
7: Teraz się zaczyna ta cięższa, trudniejsza część.
0: No w poniedziałek egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po weekendzie także start egzaminu ósmoklasisty. Będziemy towarzyszyć zdającym w faktach RMF FM.
1: Archeologia w faktach RMF FM.
0: Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Jak te prace wyglądały do tej pory i czego jeszcze szukają naukowcy? O tym reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z archeologami na Wawelu.
8: Jak to do tej pory wyglądało? Co byście tutaj robili? Co znaleźliście przez ostatnie lata?
9: Można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o to miejsce, w którym się znajdujemy teraz, czyli zarys dawnego kościoła świętego Jerzego, który po powstał w XIV wieku z Fundacji Kazimierza Wielkiego. To prace w tym miejscu były prowadzone od lat 40., dokładnie od 1948 roku w ramach tak zwanej akcji badań milenijnych, a następnie prace były kontynuowane do połowy lat 60., kiedy teren obecny Wzgórza Wawelskiego został zniwelowany do współczesnego poziomu około 2,5 metra poniżej ówczesnego, dawnego poziomu gruntu.
8: Czy te badania rozpoczęły się tutaj przypadkowo, czy wy wiedzieliście, że tutaj był ten kościół?
9: Jeśli chodzi o starsze badania, to była informacja ze źródeł pisanych, a także ze starych planów austriackich, że ten kościół się tutaj znajduje. I podczas tej starszej kampanii wykopaliskowej został odkryty obrys ruin, który jest widoczny współcześnie. Jeśli chodzi o ostatnie badania prowadzone w 2025 roku, celem tych badań było odnalezienie jeszcze starszego kościoła, potencjalnie dwóch jeszcze starszych kościołów wczesnośredniowiecznych, które również wiadomo, że się tutaj znajdowały. Są wzmianki z XIII wieku o tym, że kościół świętego Jerzego był własnością benedyktynów tynieckich, a także, że w czasach Konrada Mazowieckiego został włączony w obręb zabudowy obronnej Wzgórza Wawelskiego. I to znaczy, że w okresie poprzedzającym Fundację Kazimierza Wielkiego istniał w tym miejscu starszy obiekt wczesnośredniowieczny, najprawdopodobniej w konstrukcji przedromańskiej lub romańskiej. I celem tych prac zeszłorocznych było odnalezienie tego właśnie starszego kościoła.
8: Rozumiem, że nie udało się ich znaleźć, tych dwóch kościołów, czy udało się?
9: Jeszcze nie. Szukano ich od lat 60. I także w zeszłym roku było to celem badań. Jeśli chodzi o nasze odkrycia, udało się w zasadzie pośrednio potwierdzić ich obecność poprzez istnienie w tym miejscu dosyć licznie występującego materiału budowlanego, a także dwóch pochówków szkieletowych, które zostały przecięte przez późniejszy kościół kazimierzowski. To znaczy, że istniał pochówek wczesnośredniowieczny, podczas budowy fundamentów na przykład były naruszone jego dolne partie i stąd wiemy, że należał on do cmentarza kościoła, który istniał tutaj poprzednio.
8: Dobra, to co udało się znaleźć tutaj w ubiegłym roku?
9: Podczas badań zeszłorocznych udało się znaleźć w zasadzie kilka horyzontów chronologicznych, nawarstwienia, które były związane już z istnieniem kościoła późnośredniowiecznego. Były tam pochówki dosyć liczne. Udało się znaleźć około 40 szkieletów od czasów datowanych od XVIII wieku do praktycznie do XV wieku. Były wśród nich również pochówki dziecięce, między innymi dwa pochówki odnalezione w prezbiterium kościoła i jeden z nich był o tyle interesujący, że został w nim umieszczony organiczny wianek, który przetrwał do naszych czasów dzięki suchym warunkom glebowym. Po prostu udało się podczas eksploracji uchwycić jego zarys. Kolejną warstwą, którą udało się tutaj odkryć, jest późnośredniowieczny poziom, który poprzedzał istnienie kościoła kazimierzowskiego i w ramach tego poziomu udało się odkryć pozostałości zabudowy mieszkalnej oraz warsztatowej. Między innymi pozostałości paleniska, a także zarysy chat drewnianych o konstrukcji zrębowej w postaci takich utwardzeń terenu. I w nawarstwieniach tych znalazły się też liczne zabytki ruchome, między innymi monety, paciorki szklane oraz mnóstwo ceramiki.
8: Czego wy tu szukacie?
10: Szukamy docelowo śladów starszej świątyni romańskiej lub przedromańskiej, która poprzedzała gotycką fazę kościoła świętego Jerzego. Spodziewamy się znaleźć jej ślady gdzieś w bezpośrednim pobliżu fundamentów gotyckiego kościoła, którego lokalizację znamy dokładnie. Wiemy ze źródeł pisanych, że gdzieś w pobliżu znajdowała się starsza świątynia. Ostatni wykop zeszłoroczny ujawnił w samym swoim narożniku, niestety tylko niewielki fragment, podejrzenie wyglądającej konstrukcji murowanej o konstrukcji charakterystycznej dla okresu jeszcze przedromańskiego w architekturze średniowiecznej. Tak więc chcemy iść za tym tropem, dlatego też otwieramy otwieramy nowy wykop badawczy w bezpośrednim sąsiedztwie poprzedniego, aby mieć okazję prześledzić kontynuację tej intrygującej konstrukcji. W tym celu otworzyliśmy wykop badawczy w takim dość trudnym technicznie miejscu, ponieważ na stoku kopca ziemnego, który jest pozostałością dużych akcji porządkowych, niwelacyjnych, które w latach 60. tu na dziedzińcu zewnętrznym Wzgórza Wawelskiego były prowadzone. W tym kopcu dysponujemy pełnym przekrojem całej stratygrafii wawelskiej od XX wieku aż do wczesnego średniowiecza. Na razie jesteśmy w tych najmłodszych warstwach. Przechodzimy przez warstwy XIX-wieczne. Jednak już w nich na tak zwanym złożu wtórnym, czyli wtórnie zostały umieszczone znacznie starsze obiekty, jak na przykład do tej pory chyba nasze najciekawsze znalezisko, kostka do gry, datowana na późne średniowiecze lub wczesną nowożytność.
8: Jak głęboko wy musicie się dokopać, żeby znaleźć ten kościół?
10: Musimy się dokopać prawie że do poziomu skały wawelskiej, która jest około 2-2,5 metra poniżej miejsca, gdzie w tej chwili stoimy. Stoimy wewnątrz dawnej nawy gotyckiego kościoła świętego Jerzego.
8: Co oprócz tej kostki, o której wspomnieliśmy, udało się jeszcze znaleźć?
10: Przede wszystkim dużą ilość ceramiki, głównie nowożytnej. Na złożu wtórnym także jest ceramika późnośredniowieczna i pojedyncze fragmenty wczesnośredniowiecznej. Także znaleźliśmy bardzo ładnie dekorowany fragment XIX-wiecznej porcelanowej fajki, która jest najprawdopodobniej śladem obecności tutaj na Wzgórzu Wawelskim żołnierzy austriackich, którzy mieli tutaj swój garnizon, swoje koszary. I w tych warstwach późno-nowożytnych te fajki są dość często znajdowane jako element takiego stałego, można powiedzieć, osobistego wyposażenia praktycznie każdego wojaka tamtego czasu.
0: Mówili Jerzy Trzebiński oraz Jakub Rąpała z działu archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
2: Jednorożec.
1: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

życiu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Right. Jestem w wagonie, trzymam pistolet przy skroni. Szczyt moich marzeń to nie billboard, nie olis. Skończę jak głuchy pioner polifonii. Brak samokontroli, 808 z Magnoli. Nie nagrywaj mnie jak kidrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co robi.

byłoby za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity skąp.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Ej, to jest kurwa koniec!
1: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat eks-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

0: zaoferowania, prócz pisania na...
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: FM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Przywódcy unijnych instytucji gratulowali nowemu premierowi Węgier, licząc na nowe otwarcie w relacjach z Budapesztem. Kibice oczekują nowych nazwisk, ale ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę, tak komentuje selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Tradycja sprzed 300 lat powróciła do Krakowa. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta. To zwycięstwo daje nadzieję i zapowiada odnowę w trudnym dla Europy czasie. Tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen komentowała wybór Petera Madziara na premiera Węgier. Szefowa komisji podkreśliła, że przed Węgrami i Unią Europejską stoi wspólna praca nad poprawą relacji. Także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił o nowym rozdziale w historii Węgier. Bruksela liczy na poprawę stosunków z Budapesztem po latach sporów z rządem Viktora Orbana, a Węgry wciąż czekają na odblokowanie miliardów euro z unijnych funduszy wstrzymanych z powodu zastrzeżeń dotyczących praworządności i walki z korupcją. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przyznaje, że ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę. Być może nowy asystent pojawi się na najbliższym zgrupowaniu kadry. Nasi piłkarze rozegrają dwa towarzyskie mecze, 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca na Stadionie Narodowym z Nigerią.
3: Ja wiem, że kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo mimo to, że są to mecze sparingowe, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
4: A Robert Lewandowski będzie powołany na te mecze?
3: Robert sam się zadeklarował, z tego co wiem, na wyprowadzenie tej dziewczynki na boisko, to znaczy, że będzie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory.
2: Z Janem Urbanem rozmawiał Wojciech Merczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Fakty prosto z Francji.
2: W Paryżu wraz z wiosną nad Sekwaną pojawili się sławni bukiniści. Donosi o tym nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
6: Uśmiech powrócił na twarze bukinistów, czyli ulicznych antykwariuszy handlujących między innymi starymi książkami, plakatami i pocztówkami na stoiskach ustawionych wzdłuż Sekwany. Dzięki trwającej już od wielu dni słonecznej pogodzie mają bowiem więcej klientów.
7: Les touristes débarquent à Paris.
6: Turyści, którzy przylatują do Paryża z Argentyny czy Australii, odkrywają historię Francji również na naszych stoiskach. Jesteśmy trochę ambasadorami francuskiej kultury. Tłumaczy jeden z bukinistów, których jest nad Sekwaną coraz mniej. Niektórzy skarżą się, że za mało zarabiają. To wręcz mityczny zawód. To najstarszy rodzaj ulicznych handlarzy w Paryżu. Szkoda byłoby, gdyby ich stoiska zniknęły. Tłumacz mi zaniepokojona paryżanka.
2: A teraz z Francji przenosimy się do Małopolski, bo Kraków przywrócił wczoraj tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
8: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki, opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremonii.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Konieczniu Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremonią będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00 aż do października.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmacniania wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Tak napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypomnijmy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Posłuchajmy.
9: Panie ministrze, mamy kolejny sprzed dosłownie kilku godzin bardzo mocny głos z prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział możliwość przeniesienia części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Zapytam pana, czy ich weźmiemy?
10: No oczywiście, jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. I wicepremier Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie mówił o tym, że taka możliwość jest. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO, jak najbardziej.
9: A konkrety, bo podobnie mówi minister Sikorski, ale premier kilka dni temu powiedział: nikomu żołnierzy podbierać nie będę.
10: To jest cały czas ta sama logika. Nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech. To nie jest w naszym interesie. Natomiast jeżeli taką decyzję podejmą Amerykanie, to oczywiście jesteśmy gotowi i mamy do tego i polityczne chęci, i infrastrukturalne zdolności, żeby tych amerykańskich żołnierzy w Polsce przyjąć.
9: A prowadzimy z nimi już jakieś negocjacje takie potajemne? Będziemy twardo tutaj stać i zabiegać o ich obecność w Polsce, czy nie?
10: Polska strona rządowa jest cały czas w bardzo dobrym kontakcie ze stroną amerykańską na wielu poziomach.
9: Prezydent chwalił, ale prezydenta.
10: No nie jestem zaskoczony, ponieważ ta relacja między panami prezydentami jest bardzo dobra i bardzo dobrze. Natomiast relacja na przykład między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu Rubio też jest bardzo dobra, więc te rozmowy trwają na wielu poziomach.
9: No ilu byśmy ich chcieli wziąć?
10: Każde wzmocnienie obecności tutaj jest ważne, więc może nie mówmy na razie o konkretnych liczbach, mówmy też o konkretnych zdolnościach. Jak pan zapewne wie, Amerykanie w pewnym momencie rozważali przeniesienie takiej brygady do Niemiec, która by miała możliwości odstraszania Rosji poprzez posiadanie zdolności dalekich uderzeń. To byłoby coś bardzo ciekawego. Nie wiem, na ile to jest faktycznie realne. Ja nie jestem bezpośrednio zaangażowany w te rozmowy, ale jeszcze raz, każde wzmocnienie tej obecności w Polsce jest korzystne.
9: Ale każde, czyli nawet dwóch, trzech żołnierzy, to zmienia sytuację, czy myślimy o 1000 żołnierzy?
10: Nie no, myślimy, prezydent Trump zapowiedział, to już wcześniej zapowiadał, że z Niemiec wycofa około 5000 żołnierzy tego rodzaju wzmocnienia.
9: I te 5000 byśmy wzięli?
10: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak? Mhm.
9: A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
10: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
9: Jak pan, panie ministrze, odebrał nominację na nowego szefa BBN-u? Czy jest szansa na nowe otwarcie, na lepszą współpracę z rządem?
10: Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby, natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi. Myślę, że to ważne. Być może będzie dobrym partnerem. No, pierwszego dnia swojego urzędowania na Twitterze, na X-ie napisał bardzo taki wiernopoddańczy, bym powiedział, tekst w sprawie mechanizmu SAFE. Nie rozumiem po co.
9: Wiernopoddańczy, czy może taki bardziej realistyczny? Ja zacytuję, co powiedział. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, a nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Właśnie o tej umowie SAFE.
10: No właśnie dokładnie o to mi chodzi, gdzie pan nowy szef BBN-u mówi o tym, że ten europejski mechanizm jest przedmiotem jakiejś politycznej, czy może być przedmiotem politycznej gry. Nie może. I to wielokrotnie trzeba podkreślać. To nie jest taki sam mechanizm. Tam też nie było politycznej gry, ale do tego się odnoszą politycy PiS-u jak KPO. To jest dokładnie taki sam mechanizm.
9: No tak, jak się władza w Brukseli, inaczej, jak się Brukseli władza w Polsce nie podoba, bo się zmieni, to wtedy można kurek zakręcić.
10: Nie może. Nie może. Te pieniądze z sejfu funkcjonują w oparciu o dwa rozporządzenia dotyczące warunkowości i to są rozporządzenia. Jedno to jest takie rozporządzenie antykorupcyjne, tłumacząc na nasze, a drugie to jest taka ustawa o finansach publicznych, więc nie, nic takiego nie może mieć miejsca. A już opowiadanie tego, że mielibyśmy spłacać pożyczki, gdzie nie dostaniemy pieniędzy, co też część polityków PiS-u mówi, jest kompletnie nieprawdziwe.
9: No właśnie, wczoraj jeden z polityków PiS-u nawet napisał na Twitterze coś takiego, że po tym pierwszym dniu tej umowy, czyli piątek, dziś mamy sobotni poranek, już mamy dług 15 milionów złotych.
10: No oczywiście, że to jest zadłużenie, tak? Na tym polega, to jest pożyczka. To
11: nie, nie mamy jeszcze nie nic, są, tak? Tak jakbyśmy nie dali te pieniądze, a w już, magazynie zero.
10: Już pierwszego dnia, dokładnie po podpisaniu tej umowy, mamy dostać zaliczkę 15% z tej kwoty. Więc to są znaczące pieniądze, które już dostaniemy za kupowanie konkretnego sprzętu. Umowy musimy podpisać i chcemy podpisać jak najszybciej do końca maja, więc zaraz będziemy widzieli bardzo konkretne rezultaty. To jest naprawdę, znaczy koniec końców to jest bardzo prosty mechanizm i on nam pozwala taniej pożyczać pieniądze na rynku, niż robilibyśmy to sami. I to tylko o to chodzi. Tu nie ma komponentu ideologicznego.
11: Mówi pan o końcu maja, a dziś 9 maja. Kojarzy pan datę? Co to za dzień?
10: No tak, to jest rosyjski dzień zwycięstwa.
11: Aha, no właśnie. W Polsce już od wielu lat go nie czcimy. Czcimy raczej 8
10: dokładnie.
11: Maja, ale dziś jest taki dzień, kiedy część przynajmniej społeczności tej rosyjskiej, która mieszka w Polsce, no i tacy rosyjsko-file, że tak powiem, będą czcić ten dzień w Warszawie przy mauzoleum żołnierzy radzieckich. No, policja otoczyła ten teren jakimś takim kordonem. Myśli pan, że może dojść do prowokacji dzisiaj?
10: No to jest sposób działania Rosjan, takie hybrydowe działania, to nie jest nic nowego, więc w takich sytuacjach musimy być bardzo wyczuleni, wrażliwi. Też apeluję do wszystkich o to, żeby to, co dzisiaj zobaczymy z jakichś nieznanych kont w mediach społecznościowych, traktować z dystansem.
11: Panie ministrze, czy MSZ rozmawiał z nowymi węgierskimi władzami na temat tego, co się stanie z ministrem Ziobrą i jego współpracownikiem, panem Romanowskim?
10: No oczywiście to jest element dialogu między administracją naszą szerzej, nie tylko MSZ, a nowymi węgierskimi władzami. Poczekajmy, no to niech się rzeczy wydarzą, wtedy będziemy o nich mówić.
11: Ale były jakieś już kontakty takie bardziej nieoficjalne? Prosiliście o cofnięcie azylu?
10: My wielokrotnie już za poprzedniej władzy też nawiązywaliśmy kontakty formalne, tylko po prostu z drugiej strony nie było odpowiedzi. No znowu, jeszcze ta nowa władza nie jest nową władzą, więc te rozmowy mogą mieć charakter nieformalny i takie rozmowy oczywiście prowadzimy. Natomiast charakter formalny będą miały wtedy, kiedy po drugiej stronie już będzie zaprzysiężony nowy rząd.
2: Mówił wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Próbujemy porozmawiać, nie wiem który raz. Zawsze kiedy jestem w trasie, nam się dłuży czas. Nienawidzę wtedy słów, których używasz, a ja chcę zbudować tam duży dom.

czwartej do domu wracać mogłem. Teraz inne obowiązki, tak jak inne cele. Dzięki tobie i tej małej teraz widzę wiele. Jestem obok wszystkie wersje, teraz piszę szczere. Nigdy nikt tu nie był bliżej ciebie, no i bliżej nie jest. Nawet kiedy jest źle, są gorsze dni. Nie wiem czy to deszcz, czy twoje łzy. Będę tylko z tobą. Będę tylko z tobą.

Jestem zagubiony gdzieś między sceną a domem. Czasami chciałbym tu się odciąć od tego na moment. Wyłączyć telefon, niedostępny dla tego abonent. Wyjechać nad morze, no i zabrać tam dziecko i żonę. Póki co gramy sztukę w Trójmieście. Moja praca, wiesz, i właśnie dlatego tu jestem. Jutro też będziemy grali, chyba znów po 20:00. W domu będę na niedzielę wieczór, długo już nie

Żebyś nie przeżyła zdrady, ja nie przeżyłbym straty. Więc bierzemy życie w ręce, nie rozkładając na raty naszych uczuć. Każdy z nas ma zalety i wady, najważniejsze, żeby ustalić zasady. Choć podążamy czasem obcymi drogami, marzę o tym, żebyś mogła widzieć siebie, ale moimi oczami, wiesz? Wtedy

typ z mojego życia dziś zalewa łeb mi. Nie jestem tu nowy, więc przestań przyczepiać mi metki. Ludzie mówili o k***, narkoman się uniezależnił.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. That might be toxic.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: zasną tutaj. Ej, widzę ciebie i twą uśmiechniętą twarz. Zgarnię dzisiaj i nie bać się jutra.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

miałeś ze mnie szydzić, gdy byłem no name'em. A teraz jak mnie widzisz, liczysz na to, że podejdę. Nie wierzyłaś, że się mogę wybić i to było błędem. A teraz się przed sobą wstydzisz.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Prokuratura Wojskowa bada sprawę odnalezienia obcego wojskowego drona obserwacyjnego odnalezionego wczoraj koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Pod hasłem 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie zorganizowano obchody Dnia Europy. Kolejny weekend ostatnich powtórek. Jutro startuje kolejny tydzień maturalny. Teraz czas na egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Niemal cały dzień trwało badanie obcego wojskowego drona obserwacyjnego, który przed południem został znaleziony koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski jako pierwszy podał tę informację.
2: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji ma on oznaczenia napisane cyrylicą, a jego stan wskazuje, że miał on spaść niedawno. Żandarmeria wojskowa podała, że to wojskowy dron obserwacyjny bez cech bojowych. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa. Śledczy sprawdzają, skąd dokładnie przyleciał dron i jak wyglądał jego przelot. To pierwszy przypadek odnalezienia obiektu tego typu w Polsce.
1: Co najmniej 11 osób trafiło do szpitali po eksplozji łodzi w pobliżu Miami Beach na Florydzie. Władze zakwalifikowały zdarzenie jako wypadek masowy, a na miejsce skierowano ponad 25 jednostek ratunkowych. Według świadków wybuch nastąpił chwilę po uruchomieniu silnika. 3 osoby zostały wyrzucone za burtę, a łódź szybko stanęła w płomieniach. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną mogły być opary paliwa lub wyciek gazu. Prawie 3000 osób odwiedziło polską ambasadę w Waszyngtonie podczas obchodów Dnia Europy i akcji EU Open Doors. Goście mogli spróbować polskich potraw, w tym 6000 pierogów, przygotowanych specjalnie na tę okazję, a także posłuchać polskiej i amerykańskiej muzyki na żywo. Tegoroczne wydarzenie odbywało się pod hasłem 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej. Na odwiedzających czekały także konkursy, gry i pokazy związane z polską kulturą. A Polska była jedną z 25 ambasad państw Unii Europejskiej i Ukrainy, które otworzyły swoje placówki dla mieszkańców stolicy USA z okazji Dnia Europy.
3: Fakty na weekend w RMF FM.
1: Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działają już maszty ostrzegawcze. Pulsującym światłem dają znać sternikom, że może zbliżać się załamanie pogody.
4: Maszty działają na zasadzie błyskającego światła. Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, czyli tak dosyć wolno błyska, trzeba przygotować się, że nadejdzie jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli widzimy, że światełka błyszczą 90 razy na minutę, wtedy należy spłynąć, bo te niebezpieczeństwo, czyli jakaś burza, podmuch wiatru jest niemal 100% i prosimy przygotować się na to, żeby spłynąć. Czasami może być tak, że gdzieś one miga i jednak nie naszła ta burza, ale dmuchajmy na zimne.
1: Mówił Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. Matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia czy geografia? I to na poziomie rozszerzonym. Maturzyści przygotowują się do kolejnego etapu egzaminu dojrzałości. Za nimi już wszystkie obowiązkowe pisemne podstawy. Jakie mają plany na końcówkę weekendu? Ostatnie powtórki czy chwilę odpoczynku?
5: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno. Jeszcze matma przy okazji, ale to z matmy już się więcej nie da nauczyć.
6: A z geografii co trzeba powtórzyć?
5: Wszystko trzeba, nie? Wszystko po kolei, no.
6: U ciebie weekend? Tak samo geografia?
7: Tak, trochę geografii, trochę luzu już.
8: Może do matmy, ale poza tym to już tak na luzie.
9: Ja odpoczywam osobiście.
10: Powtórki do rozszerzonej matematyki. Tak będę wszystko, a jakieś próbne, stare arkusze.
1: Usłyszał od maturzystów z drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Dla mnie nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością w sprawie karnej. Tak mówił w RMF FM wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa o rozmowy z nową węgierską władzą w sprawie ekstradycji do Polski Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy Marcina Romanowskiego.
11: Ci, którzy czekają na taki proces Zbigniewa Ziobry w Polsce, myśli pan, że się doczekają, że on przyjedzie tutaj, stanie przed sądem?
12: Nie, uważam, że będzie próbował uciec jeszcze dalej. Nie wiem, czy to oznacza, że mu się to uda.
11: Natomiast a gdzie, jaki kierunek?
12: Nie wiem, no już nie chcę podpowiadać, natomiast no, ewidentnie...
9: Są różne przypuszczenia. Jedni mówią, że bardziej na zachód, inni, że bardziej na wschód.
12: Są różne przypuszczenia. Nie wiem, jakie są, przykro mi, ale nie znam się na tym, gdzie można z Polski uciec. Rozumiem, że pan Ziobro teraz taką wiedzę musi powziąć. Dla mnie to jest, nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością.
9: No, mówi, że nie może tutaj, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
12: No, wszystkie organizacje międzynarodowe mówią o tym, że stan praworządności w Polsce się znacząco poprawił, więc oczywiście możemy się spierać tutaj krajowo, natomiast organizacje, które nie są zaangażowane bezpośrednio w nasz spór polityczny, mają dość jednoznaczną opinię.
9: Zapytam pana o jeszcze jednego konkurenta politycznego, bo wczoraj 4 godziny na lotnisku w takim zamkniętym pomieszczeniu z takim mini przesłuchaniem spędził Sławomir Mentzen. Mówi o tym, co się stało w Londynie. To było jakieś takie podejrzenie dziwne brytyjskich władz, że on jedzie na jakiś wiec polityczny. On powiedział, że nawet na tym wiecu nigdy by nie wystąpił i się nie wybierał. Czy będzie jakaś reakcja MSZ-u? No bo to jest takie troszeczkę niedopuszczalne zachowanie wobec polskiego polityka.
12: Tak, uważam, że powinniśmy w tej sprawie zareagować. Zgadzam się, że to mimo wszelkich różnic nie zgadzam się, jak się pan domyśla, ze Sławomirem Mentzenem w wielu sprawach, ale nie zgadzam się z przetrzymywaniem polityka przez 4 godziny.
9: Dlaczego brytyjskie w ogóle służby tak traktują Polaków?
12: No, brytyjskie służby tak traktują wszelkich polityków, których podejrzewają o ekstremizm. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości i to nie dotyczyło polskich polityków.
9: Ale będzie jakaś nota? Zaprosimy ambasadora?
12: Nie chcę mówić o konkretach. Nie jestem osobą odpowiedzialną bezpośrednio za relacje ze Zjednoczonym Królestwem, więc nie chcę wychodzić przed szereg, ale jeżeli pyta pan mnie o moją opinię, uważam, że powinniśmy zareagować.
9: Dzień 9 maja to także w Polsce Dzień Europy. Wczoraj w Gazecie Wyborczej był taki sondaż, który pokazał, że tylko 53% Polaków jest za twardym pozostaniem w Unii Europejskiej. Około 15% mówi, że nie, że chciałby wyjść, reszta nie ma zdania. Jak pan na to patrzy jako wiceszef MSZ-u?
12: Ja nie uważam, żeby to były złe wyniki. Skupiłbym się na tym, że tylko te 15% chce opuszczenia.
9: Serio? A przecież do niedawna Polska była takim euroentuzjastycznym krajem. To 90% Polaków chciałoby, żeby nie wychodzić z Unii, a dzisiaj?
12: To zależy od tego, jak zadamy to pytanie. Nie jest dla mnie niczym nowym ta informacja, że poparcie, czy ta głębia poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej nie jest specjalnie duża. I to wynika też z tego, że przestaliśmy o Unii Europejskiej, o integracji rozmawiać na poważnie po tym, jak do Unii dołączyliśmy. Mówiliśmy cały czas o tym, ile to pieniędzy dostajemy z Unii, a nie mówiliśmy na przykład o tym, jak fantastyczną robotę wykonał polski biznes. Eksport do krajów unijnych wzrósł od 2004 sześciokrotnie. A w sektorze rolno-spożywczym, mało kto wie, jeszcze więcej, 12-krotnie. Czyli polscy rolnicy i polskie przedsiębiorstwa przetwórcze naprawdę podbiły Europę. Myślę, że brakuje nam w dyskusji o Europie tej opowieści o tym nieprawdopodobnym sukcesie, o tej szansie, którą wykorzystaliśmy, bo członkostwo Unii to nie jest gwarancja.
9: Pan mówi o tych pieniądzach, a Puls Biznesu wczoraj chyba pisał, że coraz bardziej realny jest scenariusz, kiedy Polska stanie się płatnikiem.
12: Ja na to zareagowałem i to jest kompletna nieprawda.
9: Nieprawda?
12: Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zawiedziony tym artykułem. To jest kompletna nieprawda. To jest jakaś dziwna interpretacja informacji, które część fachowców z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawiło dziennikarzom na takiej otwartej konferencji, gdzie mówili o tym, że coraz większa część budżetu unijnego będzie dzielona w tak zwanych konkursach centralnych. W konkursach, w których my sobie nie radzimy specjalnie dobrze, też dlatego, że mogliśmy zawsze polegać na polityce spójności, ale to absolutnie nie oznacza, że staniemy się płatnikiem netto. Propozycja polskiej koperty jest tą największą ze wszystkich, więc absolutnie zaprzeczam, to jest po prostu nieprawda.
9: Okej, dziś może nie, ale ten przyszły budżet jak będzie wyglądał? Może wtedy już będziemy musieli wpłacać więcej?
12: Teraz właśnie mówię o tym przyszłym budżecie, o tym budżecie 28-34. Oczywiście w pewnym momencie przyjdzie taka sytuacja, gdzie już będziemy, mam nadzieję, żeby tak było, że będziemy tak bogaci, że będziemy więcej wpłacać, tak.
9: Panie ministrze, referendum klimatyczne, bo prezydent w tym tygodniu wymyślił, znaczy wystąpił z takim pomysłem do parlamentu. No i zapytam pana, jak to referendum może wpłynąć na te nastroje pro- i antyunijne?
12: Uważam, że o polityce energetycznej i klimatycznej powinniśmy dyskutować, ale nie w sposób tak prostacki. No to pytanie, które zostało przedstawione, jest pytaniem sugestywnym, przedstawiającym tylko negatywne konsekwencje. Polityka energetyczna Unii Europejskiej ma też na celu uniezależnienie nas od paliw kopalnych, od importu.
9: Ale faktem jest, że Europa ma z tym problem. Niemcy przyznają, Komisja Europejska też przyznaje, luzując niektóre przepisy,
12: tak,
9: nie wszystkie,
12: i dlatego, no i dokładnie cieszę się, że pan to zauważył. I dlatego zmieniamy tą politykę i tę politykę trzeba zmieniać. Natomiast fundamentalny fakt jest taki, że Europa nie posiada swoich paliw kopalnych. I teraz pytanie jest, i ciekaw jestem naprawdę odpowiedzi
9: środowiska. No nie, na Morzu Północnym jest szelf. Mamy gaz, mamy węgiel.
12: To nie jest nasz, jeżeli za nasz mówimy unijny, to nie jest nasz, ponieważ to są Norwegowie, tak? I też to nie wystarczałoby do tego, żeby zasilić całą Europę. Więc zamiast importować, płacić państwom trzecim ogromne pieniądze, to naprawdę lepiej jest stworzyć technologię, gdzie sami będziemy mogli się zasilać w energię. Oczywiście ten okres przejściowy jest trudny. Nikt nie twierdzi, że nie jest. I dlatego musimy tę politykę też dynamicznie dostosowywać. Też to robimy. Teraz na szczycie europejskim w marcu udało nam się przewalczyć zasadnicze zmiany. No, to są już takie techniczne rzeczy, na przykład przedłużenie darmowych uprawnień z tego systemu ETS dla przedsiębiorstw.
9: Patrzę na ceny energii. Jeśli polska rodzina będzie musiała dużo więcej płacić za benzynę do auta, za gaz do ogrzania, do zagotowania potraw, za prąd, no to będzie dramat.
12: System ETS, o którym mówi teraz pan prezydent, nie obejmuje tych kwestii, o których pan powiedział. Obejmuje przede wszystkim energetykę, elektroenergetykę.
9: Ale ETS to się przewiąże przecież.
12: ETS 2 to jest system, który nie wszedł w życie i na razie został przesunięty o kolejny rok. To jest też to, co wywalczyliśmy.
9: Panie ministrze, co z ustawą Polski 2050, tą tak zwaną polexitową? Skarżycie się, że ona w zamrażarce wylądowała? Pytanie moje, czemu i kto ją chce mrozić?
12: Nie wiem czemu i kto ją chce mrozić. Rozumiem, że tu decyduje przede wszystkim marszałek Sejmu.
9: Czyli wasz koalicjant.
12: Ja uważam, że to jest, no, mówiąc oględnie, co najmniej dziwna sytuacja, że żeby wyjść z Unii, wystarczyłaby większość, zwykła większość sejmowa. No to chyba nie przystaje do powagi naszego członkostwa i w tym sensie uważam, że te przepisy należałoby zmienić. Natomiast no też znacząca dla mnie jest, i na tym bym się skupił, reakcja opozycji, która nie odnosiła się do tego pomysłu jakoś entuzjastycznie.
9: No ale pamięta pan, Andrzej Duda kiedyś był prezydentem, miał taki pomysł, żeby wpisać do konstytucji obecność naszą w Unii Europejskiej. To dobry pomysł?
1: Komentował wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

on task around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

nas jest to bardziej potrzebne. Czarny t-shirt, oczy ciemne, usta czerwień, a w nich słowa, które wiedzą, gdzie mam serce. Była w nich najgorsza trutka i nic więcej. Dziś myślisz o mnie nawet, gdy patrzysz na resztę. Twoje demony znałem aż zbyt świetnie. Moje demony mogłyby dać twoim lekcje.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad z dona. Wskazania ponad pomiar,

0: przecież spiala drift. Nie chce, ona nie błaga więcej, odjeżdża sama. Wreszcie długie butle, okrawężny księżyc i noc, gęsta jak krew.
1: RMF Polski Hip Hop.

świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia. Ha, świetna zabawa. I wtedy ten młody ja sprawy sobie nie zdawał, że przecież nadejdzie czas i to normalna sprawa. Będzie rozliczyć się czas całego życia naraz i wtedy rozdzielą nas.

wody, zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz.

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Jestem gotowy na wszystko, co życie rzuci, biorę to na klat. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysł, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pokaż mi, gdzie masz, tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pan co na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

jebać hejterów, co mówią, że czuć tutaj szambo. Smażymy się steka, a za plecami obiekt czwartej kategorii UEFA. Dzieciak, sprawdź to. Fala podmywa nam miasto, a my sobie jemy kebaba na gastro i przed przymkniętym okiem wlewamy to alko w gardło. O, WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. Ja, WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. WWA Warszawa, sceptyków wisełki pozdrawiam. Niech tylko pokażą mi stolicę, gdzie mogę poświęcić.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na velur, bowiem dolony masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni fachowca na

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Jak oceniasz tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, że tak powiem, wypromowała? Może jakby się z wami nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDS jest...
2: No proszę bardzo, no właśnie to jest tak, tylko że wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. No, oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu...

0: Szukasz kupionych na rynku, porę!
1: BDS, tak, który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką. To jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

0: toksyk. Moje ziomy pchały Marię, dzisiaj Maria ja chcę być pchana do cwori. Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin. Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz. Wpadnę tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się robi!
1: Pomysł na kawałek, wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami.
0: Piszą mnie!

0: bez tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.
2: RMF Polski Hip Hop.
3: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak.

0: chodzi, właśnie o to chodzi.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: A czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Premier Czech przekonuje, że wybór nowych władz w Budapeszcie to właściwy moment na odnowienie współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Dobór pierwszych okularów na NFZ u optometrysty? Taką zmianę zakłada nowy projekt resortu zdrowia. Część molo w gdyńskim Orłowie zamknięta. Konstrukcja wymaga gruntownego remontu. Premier Czech Andrej Babiš pogratulował Peterowi Madziarowi objęcia funkcji premiera Węgier i zadeklarował chęć odbudowy współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Szef czeskiego rządu podkreślił, że Czechy, Polska, Słowacja i Węgry mają w Unii Europejskiej wiele wspólnych interesów i wspólne działanie pozwalały wcześniej skutecznie zabiegać o ważne decyzje. Babiš ocenił, że po zmianie władzy w Budapeszcie nadszedł właściwy moment na odnowienie grupy współpracy państw V4. Peter Madziar już wcześniej zapowiedział, że chce przywrócić aktywną rolę Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Premier Szkocji John Swinney ocenił, że rosnące poparcie dla prawicowo-populistycznej partii Reform UK sprawia, że iż kwestia niepodległości Szkocji staje się pilna. Lider Szkocji Partii Narodowej ostrzegł, że ugrupowanie Nigella Farage'a może w przyszłości zablokować kolejne referendum niepodległościowe. Po wyborach szkocki parlament ponownie zdominowali zwolennicy niepodległości. Partia Swinney'a wraz z Zielonymi ma większość mandatów, choć sama nie zdobyła większości absolutnej. Swinney zapowiedział, że będzie dążył do przeprowadzenia nowego referendum w sprawie secesji od Wielkiej Brytanii. Poprzednie głosowanie w 2014 roku, przypomnijmy, zakończyło się zwycięstwem przeciwników niepodległości. Dobór pierwszych okularów na NFZ będzie możliwy już nie tylko u okulisty, lecz także u optometrysty. Taką zmianę zakłada projekt nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jak może to wyglądać w praktyce? To sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Według projektu nowego rozporządzenia właśnie w gabinecie optometrysty możliwy byłby dobór refundowanych okularów. Optometrystka Martyna Zeb zapewniła mnie, że ta grupa jest przygotowana na tę zmianę.
4: U osób dorosłych i takich starszych nastolatków jak najbardziej tak. Żeby dobrać czy to pierwsze, czy kolejne okulary.
5: Ile trwa taki dobór okularów?
4: Tak mniej więcej do 30 minut w zależności od sytuacji.
5: Od czego zaczyna się i na czym polega taka wizyta?
4: Na rozmowie. Czy odczuwamy jakieś bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie?
3: Nowe przepisy w najbliższych tygodniach trafią do konsultacji. Są szanse, że zmiany wejdą w życie w drugiej połowie roku. Twórcy projektu chcą, żeby okuliści mogli skupić się w większym stopniu na leczeniu chorób oczu, a nie na dobieraniu okularów. I w tym dlatego mają wesprzeć ich optometryści.
6: Inne oblicze historii w faktach RMF FM.
2: Kontrowersyjny zegarek z Titanica zostanie wystawiony na aukcji w Wielkiej Brytanii. Należał do jednego z członków załogi. Dlaczego jego pochodzenie uważa się za dyskusyjne? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie. Sam Albert Caldwell, usiłując oczyścić reputację, wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń przed swoją śmiercią w 1977 roku.
2: I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Molo w gdyńskim Orłowie do gruntownego remontu. Ze względu bezpieczeństwa zamknięto głowicę pomostu. Podczas rutonowych prac odkryto, że konstrukcja nośna pod nią jest skorodowana. To będzie możliwy największy remont od 20 lat.
8: Ciągle jest tak jakby trochę omijane, nierobione. W zasadzie pomalowali barierki, to było tyle. Tak żeby przejść fajnie, w ogóle że się tym dają po prostu. No, zaczęli od główki.
9: Ale molo w Orłowie to ważny punkt?
8: Dla turystów na pewno bardzo ważny, bo jesteśmy koło klifu, fajnie wszystko widać.
9: I zamknięta główka molo.
10: No, ale trzeba to troszeczkę naprawić. My jesteśmy stąd, więc należało się molu.
11: Mieliśmy fantastyczną zimę, bo było tak zimno jak tu nigdy. Mamy fantastyczną wiosnę, bo jeszcze nie było ciepło.
2: Usłyszał wczoraj w wietrznej Gdyni od mieszkańców nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

chory z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: a ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w trasie to co modne.

0: Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I bacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie...

Zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny, stąd nie widać nic. To flashbacki moich wizji, błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic. I złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie. Raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie, jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

Wódka waży tyle co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam wcześniej. Nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami, smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł. Tak jak Carey wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Byłem się zregenerować, dalej otwarta głowa.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Turn up the beat, my guy.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Miernikowski.
2: Witam, zapraszam. Podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. Zginął w nim jeden z zawodników. Demonstracje przeciwko cierpieniu zwierząt zorganizowano wczoraj w 15 wojewódzkich miastach. Mimo mniejszego zainteresowania od czasów powodzi, turystyka na Dolnym Śląsku to wciąż szansa na podreperowanie budżetu. Fakty zaczynamy od tragicznego wypadku na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Nie żyje zawodnik, który zderzył się z innym uczestnikiem podczas wyścigu. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jakub Rybski.
3: Do tragicznego wypadku doszło w pierwszej rundzie podczas wyścigu najmocniejszych maszyn. Zawody odbywały się na Wiśle. Dwaj zawodnicy zderzyli się i wpadli do wody. Po wyciągnięciu zawodników z rzeki jeden z nich był nieprzytomny.
4: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
3: Mówiła Monika Jakubowska, oficer prasowa płockiej policji. Drugi zawodnik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Płocku.
2: Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj przed kolumną Zygmunta w Warszawie przeciwko cierpieniu zwierząt. Podobne demonstracje odbyły się także w 14 innych miastach wojewódzkich. Protestujący apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
5: 400 milionów rocznie idzie z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, na schroniska, na utrzymanie schronisk. Jednocześnie państwo nie wprowadza kastracji, więc i tak namnażają się te psy i koty i w kółko trzeba będzie je utrzymywać.
6: Taka najważniejsza zmiana, która powinna wejść w życie jak najszybciej.
5: Obowiązkowe, masowe kastracje psów, kotów poradziły sobie tak niektóre kraje jak Austria, Szwecja czy Holandia. U nich nie ma bezdomności, a druga sprawa, no myślę, że podniesienie kar za znęcanie się.
2: Takie głosy usłyszał reporter RMF FM Michał Krasan. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło środkowe rejony Chile. Według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego epicentrum znajdowało się w pobliżu portowego miasta Lebu. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 23 km. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani poważniejszych zniszczeniach. A Chile należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata ze względu na położenie na styku płyt tektonicznych.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Niepewna przyszłość miejskich promów w Świnoujściu. Obecnie między wyspą Wolin a Uznam kursują 4 jednostki. Mieszkańcy i turyści korzystają jednak głównie z tunelu pod Świną. Miejskie promy nie znikną jednak całkowicie. Jest plan, aby w przyszłości mniejsze, wyłącznie pasażerskie promy zapewniały transport do innych części Świnoujścia.
7: Chcemy, aby takie nowoczesne jednostki, na przykład hybrydowe albo elektryczne, funkcjonowały w mieście i przeprawiały nie tylko mieszkańców miasta, nie tylko turystów z wyspy na wyspę, ale także zapewniały dojazd do Fortu Gerharda, a także latarni morskiej, która, przypomnę, od strony lądowej jest odcięta ze względu na wprowadzenie strefy bezpieczeństwa.
2: Mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. A strefa bezpieczeństwa wprowadzona została 3 lata temu wokół terminala LNG. Turystyka dla terenów popowodziowych na Dolnym Śląsku to szansa na podreperowanie budżetu. Od czasu powodzi liczba gości spadła, ale turyści, którzy przyjeżdżają, nie żałują.
8: Ja myślę, że to jest idealne miejsce dla osób, które chcą zwiedzać, ale zwiedzać trasy. Przepiękne szlaki, przepiękne widoki.
9: To jest... zniszczeń nie trzeba się bać popowodziowych.
8: Ale zniszczenia nie mają nic do siebie. W domu też mamy czasem odrapane ściany, czasem musimy wyremontować podłogę i to nie zmienia faktu, że kochamy ten dom, więc to jest to samo. Ja przychodzę dla samego miejsca, dla widoków, do odpoczynku, a nie dlatego, czy ten tynk jest na tej ścianie, czy go po prostu nie ma, bo on się kiedyś tam znajdzie. Po prostu trzeba poczekać.
10: Na tym wiemy, że to nie jest zrobione z jakimś taka szkoda, że wandalizm, tylko sytuacja, która miała miejsce. Nie?
9: No czyli pełna wyrozumiałość.
10: Współczuć tylko tym ludziom, którzy przeszli tą tragedię i stracili domy. Także...
9: A przy okazji wesprzeć, bo tutaj liczy się każdy gość i każda zostawiona złotówka.
10: Nam się wydaje, że tak jest, więc co możemy, to robimy.
2: Usłyszałam. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Na radiowym zegarze już prawie 4 minuty po 6:00. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Już teraz na poranne wydanie zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej. A ja już się żegnam. Arkadiusz Tendi-Miernikowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wieczorem.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Otworzyłam zaspana mapę pogodową i zrobiłam troszkę jak Makłowicz. Fiu, fiu, fiu, fiu, bo zobaczyłam 19 stopni na termometrach i wtedy przypomniało mi się, że w sumie już na zewnątrz byłam i wcale tak pięknie nie jest. I właśnie w tej chwili jest pochmurno w całym kraju, z drobnymi wyjątkami. Tutaj słonko się może pojawić w okolicach Wrocławia, Szczecina i Poznania. I jeżeli chodzi o temperaturę, właśnie tutaj fiu, fiu, fiu nie ma. 4 stopnie w Kielcach, 5 w Łodzi, 4 w Bydgoszczy, 5 w Koszalinie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Niedzielny poranek, trzeba czasami wstać, ruszyć w
0: RMF Polski Hip Hop.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co na mnie dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki za

widok z balkonu na panoramę, ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat, chłopaki o 11 pita gołda. Kiedy stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

czwarty gość, na razie ładnie idzie. Poparcie śliczne, atencją dokarmiajmy blond. Niech dzieciaki póki mogą sławeć pią. Może na wyborach chapnie coś nowego, pionka będzie miał w zestawie rząd. I kiedy kurz opadnie, trzeba będzie coś załatwić. Wciągany do zabawy go.

0: poświęcałem się tym tekstom, pisząc na BDOS-a.
1: Jestem BDOS-iarą.
2: Jak byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. I w ani 1% moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio. Co drugi kawałek na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to!

0: ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Będą pies, będą śmieć,
1: będą pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoje

0: gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
1: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S!
2: Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
2: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być ojcem, którego nie miałem. Kubańczyk,

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzymała z daleka od mężczyzn, którzy

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję

0: koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

mikrofonu. Może po nic, może by rozbić mury Hebronu. Świadomi tak bardzo, znów miniemy tłumy. Ale stare osiedle ma nowy powód do dumy. I jak zawsze za styl da pełne wsparcie. Bogatka nam się klei jak młodemu palce. Dwie dekady pełne blasku. Droga prób i błędów, nie chowałem głowy w piasku. Za mną świat oczekiwań i ocen. Muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Zdzierałem gardło, przecierając tu szlaki. Wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy. Klasy, klasy, klasy. Shit, we got the hard shit regardless.

Kaskad piekarka pyta czemu nie śpię. Bo nie chcę. Tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że są jebnięte. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Siadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto. Teraz

czym rap? Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. A ziom, który ma papiery na

Odpowiedzi brak, chociaż lubię poudawać, że sam dobrze siebie znam, ej. Stawka zawsze jest wabank, zaufałem sobie, żeby zgubić strach. W moim gabinecie luster, widzę całkiem dobrze, co mam nazwać samoszustwem, hej. Nie ukryję tu niczego, więc już możesz mi zaufać, zamiast znowu wybrać kłótnię.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: a nie AliExpress. Mordo, weź. Weź,
1: weź. RMF Polski Hip Hop.
2: Patrz, dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimowy

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdza Władimir Putin i deklaruje gotowość do negocjacji. Nie dla cierpienia zwierząt, wybrzmiało w czasie protestów w 15 polskich miastach. Ich uczestnicy walczą o zmianę prawa. Kraków ma nową turystyczną atrakcję. I o tym na koniec faktów. Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Zdaniem Putina ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy i spotkamy się. Z drugiej strony spotkanie w państwie trzecim jest również możliwe, ale dopiero po osiągnięciu ostatecznych porozumień w sprawie traktatu pokojowego, aby wziąć udział w jego podpisaniu. To musi być ostateczny krok. Wołodymyr Zełenski już wcześniej wykluczył podróż do Moskwy. Financial Times w czwartek napisał, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zgodził się na ten plan. Peter Madziar już oficjalnie premierem. Wczoraj polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
2: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, którego sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasa Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.
1: Przeciwko cierpieniu zwierząt. W 15 wojewódzkich miastach Polski odbyły się wczoraj protesty. Ich uczestnicy apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
3: Staramy się walczyć o ich dobro, o ich prawa.
4: Ciągnięcie psów z łańcuchów, tak, a mieszkamy akurat w bardzo ciężkim kawałku naszego pięknego kraju, gdzie pies na łańcuchu niestety nadal jest tradycją.
5: Szczeniaczki są słodkie, bezdomność już nie, to wasze hasło dzisiaj.
6: Schroniska są pełne ludzkich decyzji, bo za każdą bezdomnością stoi pies, który kiedyś miał dom.
1: Usłyszał w Gdańsku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
7: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Nowa atrakcja turystyczna w Krakowie. Miasto przywróciło dawny ceremoniał otwierania miejskich bram. To nawiązanie do XVIII-wiecznego zwyczaju.
8: Po odegraniu hejnału o godzinie 10, w dni, kiedy barbakan będzie czynny, czyli właściwie od wtorku do niedzieli, bez poniedziałków, gromadzimy się pod Kościołem Mariackim i tam uroczysty pochód zmierza do barbakanu. Po drodze przy Bramie Floriańskiej mamy jeszcze pokłon, bo jest tam płaskorzeźba przedstawiająca świętego Floriana, czyli patrona strażaków. I później udajemy się na Most Kleparski i na tym Moście Kleparskim następuje ceremonia uroczystego otwierania bram.
1: Mówił RMF FM Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. O tej niezwykłej tradycji przeczytacie na rmf24.pl, a u nas kolejne wydanie faktów punktualnie o 8.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Na termometrach w tej chwili 5 w Lublinie, na plusie na szczęście, 7 stopni Celsjusza w Łodzi, 6 w Bydgoszczy, 8 w Poznaniu, 8 w Gorzowie, 6 w Białymstoku, 7 w Koszalinie, mniej więcej bardzo podobnie. Na Suwalszczyźnie może pokropić, tak to widzę, że słońce powinno się dzisiaj pojawiać i ta pogoda powinna być całkiem przyjemna, choć chłodna. Dziś po południu już około 17 stopni, na termometrach deszcze wciąż na Suwalszczyźnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: To dzień dobry w ten niedzielny poranek. Ja wiem, że te pobudki...

Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali. Od

wychodzisz na zdjęciach, ale wiedz, że nie musisz być idealna, bo ideał to blef. A ja kocham każdy detal, nawet jeśli do brzeg, nawet jeśli do kęs ciebie. I nadal nie wiem, ale...

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie game. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane. Klasycznie na dwóch Mary Jane.

0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Idzie dalej karawana, nie skończy nawet jak, kurwy skaczą na barana.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany lodzik.
2: Co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas. A czuję jakbym w kółko wyżegiwał coś na płuc. Nie wiem czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę. Ciągle chciałem więcej.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: co pierwsze, biorę co najszczersze.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Wycieczkowiec, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wpłynął do portu na Teneryfie. Za chwilę pasażerowie zostaną przetransportowani na ląd. Dron, który wczoraj znaleziono w Warmińsko-Mazurskim, najpewniej przyleciał z obwodu Królewieckiego. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM. Tajemniczy ogród rozkwitnie w Łodzi. Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, kilkadziesiąt minut temu dopłynął na hiszpańską Teneryfę. Pierwsi pasażerowie już za chwilę mają zostać przetransportowani na ląd. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry.
2: Jakubie, jak będzie przebiegała akcja ewakuacyjna?
3: Wszyscy pasażerowie wycieczkowca są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka. Właśnie dlatego statek nie wpłynął bezpośrednio do portu Granadilla, ale zakotwiczył na redzie. Transport na ląd odbędzie się innymi jednostkami i jeszcze w porcie wszyscy zostaną przebadani na obecność hantawirusa w specjalnych strefach sanitarnych. Co ważne, hiszpański resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie ma objawów. Pierwsi pokład opuszczą Hiszpanie, którzy odbędą kwarantannę w szpitalu wojskowym w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną przetransportowani do swoich krajów. Wszyscy przejdą kwarantannę i będą przez kilka tygodni pod nadzorem sanitarnym. Przypomnę, że na statku jest również Polak, który jest kapitanem Hondiusa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej informowało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
2: Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Mógł przylecieć z terenu obwodu Królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono wczoraj wojskowego drona obserwacyjnego. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, który pierwszy przekazał te informacje.
4: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.
5: To dzieje się obok ciebie.
2: Tajemniczy ogród powstaje na podwórku kamienicy przy ulicy Traugutta w Łodzi. Będzie to miejsce pełne roślinności z wodą i strefami odpoczynku, wyjaśnia Adam Pustelnik, zastępca prezydenta miasta.
6: Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że mamy szum wody, mamy mały strumyczek, dookoła jest zielono i to wszystko w industrialnej, bądź jak to woli, postindustrialnej tkance Łodzi, która jest w miejscu, gdzie to jest serce naszej łódzkiej tożsamości, sam środek łódzkiego centrum.
7: Chcemy, żeby to podwórko żyło cały rok. No i co jest najważniejsze na koniec? Zbieracz wody. Woda spływa na dach, my ją rynnami zbieramy do zbiorników i systemem rozprowadzamy po terenie. Dodatkowo jakaś atrakcja w postaci nawiązania do mikrorzeczki, gdzie ta woda ma się przelewać.
2: Dodaje architekt miasta Robert Sobański. Tajemnicę ogrodu będzie można odkrywać już w lipcu. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Pro Music Mundi i plejada solistów na jednej scenie. Już 16 maja w Tauron Arenie Kraków podczas Festiwalu Muzyki Filmowej usłyszycie na żywo ścieżki dźwiękowe z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Wśród wykonawców Anna Karwan, Marcin Masecki i Wojtek Mazolewski. A my z nowymi faktami wracamy o 9:00. Będą też fakty sportowe, a w nich piłkarska reprezentacja przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
10: Z rana lekki chłodek, 8 stopni w tej chwili Bydgoszczy, Warszawa też 8 stopni Celsjusza, tutaj jeszcze 10 w Zakopanem, 8 w Koszalinie i tak coraz cieplej i cieplej i dziś po południu będzie nawet 19 stopni, tutaj akurat w centrum kraju, bo na południu, na północy 15, a na południu, o widzę, że nawet 22 mają być w Katowicach, także Katowice sprawdźcie to dzisiaj. Słońca sporo, troszkę chmur i lekki deszcz na Suwałkach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
10: Niedziela zapowiada nam się całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o pogodę.
11: RMF Polski Hip Hop.

0: Legenda. RMF Polski Hip Hop.
1: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

fali. Ani kleju, ani punch, ani genów mojej matki. Nigdy nie siedziałem w biurze, sami wiecie. Choć raperom dałem fory, to zdubluję ich na mecie. Na gastrupę na bankiecie, biorę mule przy bufecie. Lecę w radio, a nie znowu na setunie w starym dresie. Hej, zostaw, bo jeszcze mam małą przyśpiewkę.

może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

lepsza, w której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta buda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, to mocno weź. Taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, miks,

ale świetne miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzym stamto, świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gruba, jakby nie mógł trochę

Portfel jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno.

powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę. Nie dzwonię za późno do ciebie. Na pewno nie dzwonię.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Nawet 12 godzin może potrwać ewakuacja z wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Służby medyczne weszły na pokład statku. Powódź zerwała most i nie ma połączenia rowerowego na trasie między Lądkiem Zdrojem a Stroniem Śląskim. W faktach sportowych tabela piłkarskiej Ekstraklasy po zwycięstwie Widzewa, Jagiellonii i Zagłębia. Służby medyczne weszły na pokład wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Rano statek zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. Niedługo pierwsi pasażerowie zaczną schodzić na ląd. W faktach ponownie witamy reportera RMF FM Jakuba Rybskiego.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, co o potencjalnym ryzyku epidemiologicznym mówi Światowa Organizacja Zdrowia?
2: Według WHO ryzyko jest, ale bardzo niewielkie. Przede wszystkim Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że nie jest to nowy COVID, a hantawirusem trudniej jest się zarazić. Obecnie klasyfikujemy wszystkich na pokładzie jako osoby wysokiego ryzyka. Może brzmi to przerażająco, ale tak naprawdę w ten sposób zapewnimy bezpieczny powrót pasażerów i załogi do domu. Mówi Maria van Kerkhove, dyrektorka Departamentu do Spraw Epidemii i Pandemii Światowej Organizacji Zdrowia. Po zejściu na pokład każdy zostanie przebadany na obecność wirusa. Jeżeli test wyjdzie pozytywny, taka osoba zostanie przetransportowana specjalnym samolotem medycznym do Holandii, gdzie zostanie odizolowana i przejdzie leczenie.
1: Statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w pobliżu Kataru, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Do incydentu doszło po tym, jak irańska gwardia rewolucyjna zagroziła atakiem na wrogie statki w regionie Zatoki Perskiej. Po uderzeniu pociskiem na jednostce wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał.
3: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
1: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych. Region słynie z turystyki rowerowej, a po powodzi sprzed półtora roku wciąż nie został odbudowany most w Stójkowie. Cykliści zmuszeni są korzystać z niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej. Oficer rowerowy gminy Stronie, Paweł Dywański, poprosił RMF FM o interwencję.
4: Nie chodzi o to, żeby cały most odbudowywać. Być może wystarczyłaby kładka, albo też alternatywa, po prostu żebyśmy nie musieli jeździć główną drogą.
5: Przy której zresztą właśnie stoimy.
4: Tutaj praktycznie Stronie i Lądek są takimi miejscami budów teraz. Co chwilę remontuje się drogi, jakieś mosty i tak dalej, więc ten ruch jest ogromny.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Do burmistrza Lądka Zdroju trafił list w tej sprawie z protestem. Przez Kraków przepływa jubileuszowy 20. Flis Królewski. Wczoraj na rynku głównym przekazano banderem pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
6: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska. Oni pływali w takich oknach pogodowych, wtedy, kiedy Wisłą dało się spławiać towary, ale też wtedy, kiedy nie byli zatrudnieni na polu, bo mieli swoje gospodarstwa. Więc na wiosnę, potem w okolicach czerwca, lipca, no i na jesień to były takie okna pogodowe. My nawiązujemy do tego pierwszego okna, kiedy to flisacy po raz pierwszy otwierali sezon i płynęli właśnie do Gdańska.
1: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa. Nowe fakty w RMF FM o 10:00. W nich zajrzymy na górskie tatrzańskie szlaki. Tam nadal sporo śniegu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso. Producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Od wygranych Widzewa, Jagiellonii i Zagłębia w piłkarskiej Ekstraklasie zaczynamy pierwsze dziś fakty sportowe i przyglądamy się tabeli. Zaprasza Wojciech Marczyk, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Lekka ulga nastąpiła w Łodzi. Widzew pokonał 3-1 Lechię i wyskoczył ze strefy spadkowej na 12 miejsce. Zespół z Gdańska znalazł się zaś w czerwonej strefie naszej ligi. Wiceliderem została Jagiellonia. Drużyna z Białegostoku po emocjonującym meczu i golu w doliczonym czasie gry pokonała 3-2 Pogoń Szczecin.
9: No szczerze mówiąc, taka CD do emocji. Myślę, że dla nas wszystkich wszystkich tutaj, wszystkich kibiców Jagiellonii, ale coś takiego jak bramka w doliczonym czasie gry, tak naprawdę no myślę, że podbuduje nas i na kolejne mecze wyjdziemy z takim samym nastawieniem jak na ten mecz.
8: Mówił po meczu Kajetan Szmyt, zdobywca gola dla Jagi we wczorajszym spotkaniu. Niespodziankę sprawiło zaś Zagłębie Lubin, które w Zabrzu pokonało 2-0 Górnika. 31 maja i 3 czerwca piłkarską reprezentację Polski czekają dwa mecze towarzyskie. Biało-czerwoni, którzy nie awansowali na mundial, zagrają najpierw we Wrocławiu z Ukrainą, a kilka dni później na Stadionie Narodowym z Nigerią. Czy w tych spotkaniach zobaczymy debiutantów? Zapytaliśmy o to Jana Urbana.
10: Kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
8: Mówił selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban. Wielka niespodzianka na kortach Foro Italico w Rzymie, gdzie rozgrywany jest turniej WTA. W trzeciej rundzie z rywalizacji odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała 6-2, 3-6, 5-7 z Soraną Kirsteą z Rumunii, a dziś mecz trzeciej rundy rozegra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Włoszka Elisabeth Ta Cocciaretto. Mecz powinien rozpocząć się około 19:00.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Mignęły mi nagłówki gdzieś o nadchodzącym śniegu i tak dalej, ale słuchajcie, no na razie do nas nie dotyczy, przynajmniej nie niedzieli. Dziś w tej chwili 11 stopni mamy w Krakowie, 12 w Katowicach, 10 w Bydgoszczy, mniej więcej tak to wygląda w całej Polsce. Jest słońce, ale może pokropić tu okolice Białegostoku, już może być deszczowo. Patrzę co dalej, dzisiaj w okolicach godziny 14 też 20 stopni mniej więcej będzie szansa na spacer. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. To poranny program RMF.

miły, jest ten nasz skład. Czekaj sobie, tylko zbierę kwit po weekendzie. Jeśli nie ma za co pić, to to będzie. Kiedykolwiek nie wierzyłeś mi, byłeś w błędzie. Typie rzucam sobie takie fi, nawet jak nie chcę. Czekaj sobie, tylko zbierę kwit po weekendzie. Jeśli nie ma za co pić, to to będzie. Kiedykolwiek nie wierzyłeś mi, byłeś w błędzie. Typie rzucam sobie

pierdol o życiu mi dziś. Skończ! Jak chcesz się utopić, wypływasz, a toniesz, jak próbujesz się na tej wodzie utrzymać. I chuj! Błąd! Ten świat jest jak piękna dziewczyna, co przez cały

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie pić notesy.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

szczęśliwy tu, mając proste zajęcie. Pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Być szczęśliwy tu, mając proste zajęcie.

0: szczęśliwy tłum, mając proste zajęcie.
1: Mogę
0: pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście.
1: Mogę
0: być szczęśliwy tłum, mając proste zajęcie.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
3: Może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, abonamenty, rachunki, umowy, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już w górach zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do wifi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej. Miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorami otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odmuszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odmuszę wrażenie, odgłosuję sobie hen daleko spłon. Wierzę, że święty spokój w końcu się tam ziści. Nie chcę, żeby mnie ciekawość, nie chcę żywić nienawiść.

może by to wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk, SMS, moja oszczona felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę w góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych, to je na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. Jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wam dachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo.

Goda, bo ocieplina to nie plastik, to premium Angora. Tworzą do powiedzenia przez ten słek na spodniach. Oh!

Jak ma się czuć? Zwykły szary chłopak, kiedy z nieba leci pierdolony brokat. Kiedy Gosia Halbe lekką ręką porównuje go na FB do Holki Tokarczuk. Dali się ponieść fantazji, Nobla dostanę jak kupię se marka z bezkamu do mojego

0: dopiero wtedy pokażę wam wszystkim, jak możecie zrobić dookoła świata. Emata, czyli mata, oficjalnie pozamiatał. Ha, ha, ej, brrrra!
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

czasu nie tracę, bo czas to pieniądze, a z nimi jest bardzo dobrze. Palę te hace i kłamie przed sądem, wiem, że to nie jest rozsądne. Dla mnie to nie jest istotne, wchodzę sobie jak na kontest. Po drodze mijam te kopie, na scenie Polski tylko jeden do nich.

stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: bym nie wrócił.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls, cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestie King's College i przyciąga na

0: mam lepszy flow niż z innymi sztukami.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Pachowska. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Były minister sprawiedliwości najpewniej przebywa w Stanach Zjednoczonych. To temat numer jeden w faktach. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z dróg Opolszczyzny i województwa kujawsko-pomorskiego. W faktach sportowych El Clasico w cieniu sporu w drużynie królewskich. Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tak informację telewizji Republika skomentował w rozmowie z RMF FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Sugestie, że były minister sprawiedliwości może przebywać za oceanem, już kilka dni temu pojawiły się w innych mediach, które śledziły oznaczenia jego kont w mediach społecznościowych. Fakty o 10:00 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jakubie, ostatnio Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, ale ten kraj przestał być dla niego bezpiecznym schronieniem.
3: Zgadza się. Wczoraj zaprzysiężony został nowy premier Węgier, czyli Peter Madziar, który wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie będzie azylem dla międzynarodowych przestępców. Koledzy z Ziobry i Romanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi dziś rozmawiałem nieoficjalnie, przyznali, że Stany Zjednoczone były oczywistym kierunkiem, jaki Zbigniew Ziobro miał obrać. Przypomnę, że dwaj politycy PiSu otrzymali od byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana polityczny azyl. Ziobro i Romanowski wyjechali z Polski, bo jak twierdzą obecne władze w Polsce, prowadzą wobec nich polityczne prześladowania i nie mogliby liczyć na uczciwość. Proces. Z kolei polska prokuratura i rządzący twierdzą, że politycy chcą uniknąć odpowiedzialności karnej. Przypomnę, że śledczy twierdzą, że Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw i jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do nielegalnego udzielania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiSu.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Zablokowana jest krajowa 46 pomiędzy Nysą a Opolem. W Sidzinie samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na krajowej 10 w Cierpicach na trasie Bydgoszcz-Toruń. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzono tam ruch wahadłowy. Od 7 tygodni mamy kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
5: Bociany. Mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
6: W okolicy tak, to widziałam.
7: Bardziej dzisiaj tutaj wiosna, może już lata.
8: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
7: A co świadczy o tym lecie?
8: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już kwitnie.
9: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy, trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużą taką soczystą, dużo soczystej zieleni.
7: A teraz trochę ochłodzenia, trochę deszczu, trochę burz w nowym tygodniu.
9: Tak, to prawda, więc ta pogoda będzie taka nieciekawa, ale myślę, że też jest to potrzebne dla roślin.
2: Usłyszał w gminie Brwinów na Mazowszu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Czas na fakty sportowe. Zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Irańska Federacja Piłki Nożnej oświadczyła, że weźmie udział w rozpoczynającym się 11 czerwca mundialu. Władze federacji zażądały jednak od FIFA, jak donosi BBC, dodatkowych gwarancji. Jedną z nich są wizy dla wszystkich członków kadry, w tym także dla trenerów i działaczy, którzy odbyli służbę wojskową w irańskim Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej. No a ten przez władze USA i Kanady jest uznawany za organizację terrorystyczną. Przed wieczornym El Clasico w Hiszpanii więcej niż o futbolu mówi się o tym, co dzieje się w szatni Realu Madryt. Władze królewskie ukarały swoich piłkarzy Federico Valverde i Aureliana Chouameniego grzywną w wysokości 500 000 euro za bójkę. Ten pierwszy z powodu odniesionego w niej urazu głowy nie zagra dziś w starciu z Barceloną. To sytuacja, która nie jest przyjemna i piłkarze wiedzą, że popełnili błąd. Myślę, że to musi służyć jako przykład dla wszystkich i tyle. Myślę, że musimy zamknąć rozdział, wyciągnąć z niego wnioski, nie zapominając, że czeka nas mecz Barcelona-Real Madryt. Mówił trener Realu Alvaro Arbeloa. Jeżeli Barcelona dziś nie przegra starcia z drużyną z Madrytu, to zapewni sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii. Na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy może wskoczyć zaś GKS Katowice. By tak się stało, musi w derbowym pojedynku pojedynku w Gliwicach pokonać Piasta. Jesienią górą była drużyna Daniela Myśliwca, która wygrała wtedy 3-1. No jednak oba zespoły są teraz w zupełnie innej sytuacji, podkreśla szkoleniowiec drużyny z Gliwic.
6: Teraz gra drużyna, która walczy o medal, z drużyną, która myślę, że gdyby nie jakieś wpadki, to mogłaby zdecydowanie też zamieszać na górze tabeli.
11: Mówił Daniel Myśliwiec. Dziś jeszcze spotkanie Wisły Płock z Motorem Lublin i pewnej spadku z Ligi Termaliki Brukbet Nieciecza z Legią Warszawa. Na koniec sukces Tymoteusza Kucharczyka w wyścigach Indy Next za oceanem. Młody polski kierowca wygrał wyścig na kultowym torze Indianapolis i został pierwszym kierowcą z naszego kraju, który triumfował na zapleczu IndyCar, no, który jest amerykańskim odpowiednikiem Formuły 1.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Jesteśmy tuż po faktach o godzinie 10.
1: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Czuję się jak facet. Rzadko bywam w domu, bo ciągle jesteśmy w trasie. Mija rok się przeprowadzam, bo co płytę zmieniam chatę. Nagle nic nie mogę znaleźć, jakieś pierdolone fatu. Odmówili mi 5 mieszkań, to się do 6 zbiera. Zrezygnowany zaliczkę wpycham pani na Coopera. Ona patrzy mi na dziary, potem w oczy tak jak śledczy. I się pyta, czy na pewno nie chcę tutaj stawiać dziewczyn. Potem już z kobietą kwadrat, po 2 latach jestem tatą. Dziś wychowujemy dziecko w naszym domu pod Warszawą. To był długi slalom. W Warszawie średni.

0: nic nie pachnie jak gandzie w autach. Nie pamiętam trasy jak Marty McFly.
1: Jestem szefem kuchni, wrzucam top do garka. Babciu proszę, to na stole to niezwykłe ciastka, więc uważaj, bo wyjebie cię stopczana i na stówę będziesz gadać, że spotkaliśmy Batmana. Patrzę na Macieja, który wygląda jak skała, i od razu się dosiadam.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: DGE, Sherlock, ale nie Holmes,
4: gramofon, mikrofon,
3: przylądek horn,
4: jedziemy z tym, ej!

siądź na chwilę i leć mi. Wyprzedź bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: i beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

sprzedamy wszystko co mamy. Ja bez dasza, ty z kasu Instagram. Jakie plany mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą ujebani, ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: pomaga nam deszcz.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Płakałem na mój brat Niedźwiecina, gdzie jest Nemo? O, i w kipstach na rzepy uciekałem sam na drzewo. W ręce serki Kiri z kumplami piliśmy lifty. W domu prawie nigdy nie było żadnych słów.

wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo, nie wiem, czy to nie był sen. Następna scena jest w LA.

rzucam kiedy chcę go i tak jestem już legendą.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

za to wielki chuj. Treningi zimne kupiają, co z nas na plus. Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to lałki, koza, jak kusko, creepypasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzyj co u mnie.

Nie piję samogonu w hotelowym lobby. W piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu jak kończę koncert. Parę zdjęć z fanami nie chcę zdjąć. Tani kej, wolę by zdjęła okulary, nie widziała twarzy mej. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Stroję gitarę, choć nie umiem nawet grać na niej. Stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej. Nie chcesz mnie takiego, myślisz, że się naprawię. Więzień wizerunku, zobacz w internecie, gram kamień.

Nie muszę myśleć ani mówić tak jak każdy. Mam za dużo wyobraźni, by wychodzić z mojej klatki. Jestem więźniem, swoim własnym więźniem. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista. Długa lista, nie chcę dziś utonąć w moich potrzeb.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ciekawym uczuciem wchodzenie w tę branżę.

0: dowodzenie na okręcie. Gdy szaleję, buza wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę na słoneczny dzień.
1: Moi rodzice przeżyli ze sobą trzy dekady. Mimo

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza na fakty w RMF FM.
2: Polityczne komentarze w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Potem hiszpańska Teneryfa i ewakuacja pierwszej grupy pasażerów z wycieczkowca. To na tym statku wykryto hantawirusa. Będzie też o chirurg, która operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Stany Zjednoczone, to tam miał się schronić Zbigniew Ziobro po opuszczeniu Węgier. Przypomnę, w rozmowie z RMF FM europoseł PiS Jacek Ozdoba potwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż były minister sprawiedliwości rzeczywiście jest obecnie za oceanem. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie od byłego premiera Viktora Orbana dostał azyl polityczny. Wczoraj jednak w Budapeszcie zmieniła się władza i nowym szefem rządu został Peter Madziar, który kilkukrotnie zapowiadał, że jego kraj nie będzie już azylem dla Zbigniewa Ziobry. W faktach ponownie reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
3: Dzień
2: Jakubie.
3: Dobry, jestem.
2: Czy są już pierwsze polityczne komentarze dotyczące wyjazdu eksministra do USA?
3: No na razie, co nie jest specjalnie zaskakujące, aktywni są politycy koalicji rządzącej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Sobolak napisała, że Zbigniew Ziobro mówił, że Polska za Tuska to powrót do komuny. A potem poprosił o azyl u Orbana i gdy ten stracił władzę, czmychnął do USA. Z kolei poseł Zdzisław Gawlik napisał, że tu cytat: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, uciekając do USA, uciekają przed sprawiedliwością. Tak będzie przez resztę ich życia, dodał poseł. Senator Stanisław Gawłowski stwierdził natomiast, że Ziobro i Romanowski razem z Orbanem uciekli pod skrzydła Trumpa. W USA nie będzie im łatwo. Tam sądy są niezależne od wpływów prezydenta USA. Zostanie im tylko Białoruś i Putin, stwierdził senator Gawłowski.
2: Przypomnę, polska prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę za przestępstwa, jakich miał się dopuścić w czasach rządów PiS w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na Teneryfie pierwsza grupa pasażerów opuszcza wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Rano pływająca pod holenderską banderą jednostka przybiła do portu. Na pokładzie jest około 150 osób z ponad 20 krajów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytanie, jakie stawiają komentatorzy nad tamizą po druzgocącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Na linii Londyn i korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Bogdanie, przypomnijmy, kto pokonał lejburzystów.
4: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
2: Zdradliwe warunki w Tatrach, piękna pogoda na dole i ciągle sporo śniegu na górze.
5: Ciągle zalega, zwłaszcza w tych północnych wystawach, czyli tam, gdzie jest chłodniej, zalega całkiem sporo śniegu. W związku z czym nie zrezygnowaliśmy jeszcze z ogłaszania stopnia zagrożenia lawinowego. Ono ciągle gdzieś tam jeszcze jest obecne i jeżeli ogłoszony jest stopień zagrożenia lawinowego, to powinniśmy mieć ze sobą sprzęt lawinowy.
2: Radzi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
6: Ludzkie historie w faktach RMF FM.
2: Operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zdobywa szczyty swoich marzeń. Na liście sukcesów jest siedmiotysięcznik Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej.
7: Ta góra jest też przez niektórych nazywana górą śmierci. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, ma najwyższy współczynnik jakby statystycznie tych osób, które tam rocznie giną.
8: Jednak ma pani absorbującą pracę. Czy łatwo było przygotować się tak do tej wyprawy?
7: Zawsze podkreślam, my na kardiochirurgii pracujemy również fizycznie, w jakimś stopniu. Takie podejście, myślę, bardzo ważne, które zarówno jest w naszej pracy, jak i też w górach, że nie rozkładamy rąk i się nie poddajemy.
2: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam też przeczytacie o kardiochirurg, która całym sercem kocha góry. W kolejnych faktach powiemy o podobieństwach między pracą kardiochirurga a wspinaczką wysokogórską.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zaczynamy drugą godzinę mojego autorskiego programu w RMF FM. Tu Grzegorz...
9: To wszystko większa chwila temu, czas mija.

Sulcyty na sosy nachos. Siedzimy, pijemy, jedzemy ryja. Stół obok nie sprzyja patrząc. No to żyje jakieś tam chamstwo. I głośno nie bardzo tak ultra. Sekunda, wybaczę o państwa. Dawno nie widziałem kumpla.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.
8: Zostawiłeś braci z dnia na dzień i powiedz

fast around the clock. Coś from the back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Coś from the back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście.

So ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Młody G, młody G. Yo, yo, yo. Poradzimy sobie w inny sposób. Dla paru osób byłem w stanie pociąć się. No i po co? Muszę spóźnić. Nie mogę spóźnić się na pociąg.

inny sposób. W tym roku na urodziny chciałbym spokój. Yo, już nie jestem hop do przodu. Yo, nie odbijam piłki jak na skłoszu.

0: nie robić błędów popełnionych przez praojców. Poradzimy sobie w inny sposób.
1: I koniec bitu, jakby nie?
2: RMF Polski Hip Hop.

Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym tuszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich uciech ani sztuczek. Nadal możesz uciec. Może i widziałeś.

Wyczuwam twoje złe intencje. Nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie. Typy co nie wiedzą jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie. Nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiesz kiedy przyjdzie czas.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: Prokuratura będzie sprawdzać bazę osób opuszczających strefę Schengen, by potwierdzić, czy Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, dowiedział się reporter RMF FM. Derby Śląska w piłkarskiej ekstraklasie. Dziś Piast Gliwice zmierzy się z GKS-em Katowice. Co ma wspólnego kardiochirurg ze wspinaczem wysokogórskim? Wyjaśnimy na koniec faktów. Prokuratura będzie sprawdzać bazy osób opuszczających strefę Schengen, żeby ustalić, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście opuścił Węgry. Usłyszał w rozmowie z rzecznikiem prokuratury krajowej Przemysławem Nowakiem reporter RMF FM. Były minister sprawiedliwości, przypominamy, ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Na linii nasz dziennikarz Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale. Jak szybko prokuratura podejmie te działania?
3: Jak usłyszałem, najprawdopodobniej stanie się to jutro. Do prokuratury nie dotarły jeszcze informacje o przelocie Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ale śledczy w związku z medialnymi doniesieniami mają zweryfikować listę osób, które opuściły strefę Schengen. Rozmawiałem też z posłem PiS, Jackiem Ozdobą, który powiedział mi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów to naturalny ruch po zmianie władzy na Węgrzech.
4: Na gruncie największej demokracji ewentualnie pokazanie nieprawidłowości działań rządu Donalda Tuska i ileś przekłamania, no to będzie naturalny grunt, gdzie będzie można wszystko to pokazać takim, jakim było, czyli prawdą.
3: Wyjazd Zbigniewa Ziobry skomentował na portalu X wicepremier Krzysztof Gawkowski. Panie Ziobro, przypominam panu pańskie słowa, niewinni nie mają się czego obawiać. Proszę nie być miękkiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju, napisał minister cyfryzacji.
2: Co z tego będzie faktem? W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce. Tomek Skory razem z nami. Tomku, co nas konkretnie czeka?
5: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
6: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
5: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiS-u, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać. Także we wtorek Sejmowa Komisja ma z 60 kandydatów wybrać 15 nowych sędziów członków KRS. Jednym z nich zostanie prawdopodobnie symbol reform Zbigniewa Ziobry, Łukasz Piebiak, zwany Hersztem. Reakcje na to będą więc burzliwe. Wybór nowej KRS także ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
2: W piłkarskiej ekstraklasie dziś 3 spotkania, które znów mogą zmienić układ tabeli. Na początek derbowy pojedynek na Śląsku. Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. W faktach melduje się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy medal będzie w zasięgu Gieksy?
7: By tak się stało, musi w Gliwicach pokonać Piasta. Jeżeli się to uda, to zajmie drugie miejsce w tabeli i nie będzie miała 6 punktów straty do prowadzącego Lecha. Jesienią w starciu tych zespołów górą był Piast, który jeżeli chce dziś powtórzyć ten wynik, musi uważać na dobrze grających głową obrońców GKS-u.
8: To jest domena Gieksy, że nie tylko ofensywni piłkarze umieją strzelać bramki, ale też defensywni. Ci defensywni częściej uczestniczą albo przebywają w polu karnym rywala po stałych fragmentach.
7: Mówił trener Piasta Daniel Myśliwiec. Ważny mecz dziś też przed Motorem, który niebezpiecznie zbliżył się do strefy spadkowej. No i by od niej odskoczyć, musi wygrać z Wisłą Płock, a o 17.30 pewna spadku Termalika Brukbet Nieciecza zmierzy się z Legią Warszawa.
2: Oddaje serce pracy, ale jego cząstka jest też w górach. Dziś w faktach RMF FM o wyprawie na najwyższy szczyt Ameryki Południowej, w której uczestniczyła Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Ta wspinaczka zakończyła się sukcesem, ale też skłoniła do refleksji nad niebezpieczną pasją i wymagającym zawodem.
9: Z jednej strony jest dążenie do tego, żeby te wyzwania podejmować, ale z drugiej strony myślę, że takie sytuacje uczą też pokory, tak jak zdarzają się pacjenci, których nie da się nieraz uratować mimo najwyższych starań. Tak zdarzają się nieraz wyprawy, z których trzeba zawrócić.
2: Z Mirosławą Dudyńską rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie całą rozmowę naszej dziennikarki.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: No dziś z pogodą już zdecydowanie lepiej.
1: 20 stopni przeważnie.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
11: Bipolarnie patrzę na te parę spraw wokół. Wychował schizofrenik ten świat pokus. Powiedz jak tak wszystko szybko się zadziało. Miałem tu

0: przychodź do mnie dresiara.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny, ale...

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lunch, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwo. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzyma.

Mówi mi, kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko. Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy.

wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to, rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestie King's College i przyciąga

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Znowu wjechało na dekiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty,

Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak

0: Nie mogę się zawieść, chociaż jadę sam.
1: Jadę sam.
0: Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: W konto nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy delayed, wszystko jak w zegarku. W prawo skręcam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańku. Światło latarni w furze. Ja liczę BC, przejechałem się na ludziach. Dziś liczę na siebie, ze mną tym spod ciemnej gwiazdy. Jak czarny Mercedes, więc ty lepiej pod czasem. Bo mu wystarczy pretekst. Kiedyś miałem za pięć kich, dzisiaj leję do pełna. Pieniądz paliwem i to mnie napędza. Gdzie jesteś morda, bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
3: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: końca weź hamuj piętą.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Kurwa, zawsze chciałem zrobić taki numer, nie?

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: stanie.
1: Znów na afiszu, mój pomnik twarz rozbiżu.
0: A kiedyś siedziałem na ławce, na Fashion Weeku w Paryżu. Chuj działek, a nie jestem plagiem, do tego 2 miliony w biżu. Jak kiedyś odwiedzę Grenlandię, to nawet

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Jeszcze wie i ma dla nas Anna Wachowska.
2: Obywatele Hiszpanii pierwsi opuścili wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Ważna informacja dla kierowców na Mazowszu. Są problemy na trasie S2. Turyści ruszyli w góry. Na parkingach przed szlakiem do Morskiego Oka brakuje miejsc. Na koniec fakty ze świata nauki, czyli mózg bez tajemnic. Pierwsza grupa 14 obywateli Hiszpanii opuściła wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka cumuje od kilku godzin w porcie na hiszpańskiej Teneryfie. Na statku, którego kapitanem jest Polak, przebywa w sumie około 150 osób z ponad 20 krajów, które wysłały po swoich obywateli samoloty. Ostatni lot jest zaplanowany na jutro. To będzie samolot do Australii, na pokładzie którego znajdzie się 6 z osób z Australii, Nowej Zelandii oraz Azji. Przekazała hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia. Dotychczas na wycieczkowcu stwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 zgony. Niedźwiedzie w Bieszczadach podchodzą coraz bliżej ludzi. Wieczorem mieszkaniec Bereżnicy Wyżnej w gminie Solina zastał drapieżnika w swoim garażu. Na szczęście nie doszło do ataku i niedźwiedź wycofał się. W pobliskiej Wołkowyi niedźwiedzica z młodym podeszła do gospodarstwa. Wypłaszali ją stamtąd policjanci włączonymi sygnałami w radiowozie. Uwaga kierowcy na S2 na Mazowszu. Pomiędzy węzłami Konotopa i Opacz samochód uderzył w bariery. Na jezdni w kierunku Terespola zablokowany jest jeden pas. Na parkingach przed szlakiem do Morskiego Oka nie ma już wolnych miejsc. Słoneczna niedziela przyciągnęła mnóstwo turystów. Ci, którzy wcześniej zarezerwowali miejsca na parkingach, mogą jeszcze liczyć na to, że będzie gdzie zostawić samochód, ale pozostali kierowcy stanęli w długich korkach.
3: Długich korek do parkingu, mimo kupionych biletów musieliśmy aż tutaj. Wydawało nam się, że jest wcześnie, ale totalnie nie jest wcześnie.
4: Ile czekaliście, żeby wjechać na parking?
3: No tak 20 minut.
5: Nie, jeszcze nie było dramatu.
6: Przyjechaliśmy od strony słowackiej, to tam tak samo jest cały czas tam. Samochód do samochodu nie.
7: Pojechaliśmy tam, no niestety pocałowaliśmy klamkę, wróciliśmy tutaj, miejsca na razie o tej godzinie jeszcze jest w miarę fajnie. Trzeba było sobie przez internet oczywiście na stronie oficjalnej zarezerwować.
4: Bo ci wszyscy dzisiaj do Morskiego Oka po prostu.
7: Tak. Zgadza się, fajna pogoda, udało się.
2: Z turystami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Zdesperowani kierowcy parkują na zakazie. Przypominamy, to może skończyć się odholowaniem samochodu.
8: Tajemnice mózgu. W faktach RMF FM.
2: Mózg nie ma zapewniać nam szczęścia, ma umożliwić nam przetrwanie, mówi w rozmowie z RMF FM szwedzki psychiatra Anders Hansen, twórca bestsellerowych wydawanych także w Polsce książek o mózgu. Jak podkreśla, chwilowe uczucia smutku, lęku czy przygnębienia powinniśmy traktować jako całkowicie normalne. Mózg to maszyna przetrwania i nie zmienił się w żaden istotny sposób przez ostatnie 10 tysięcy lat. A to oznacza, że mamy w naszych głowach organ, który teraz tworzy nasze doświadczenie istnienia, ale ewoluował jako maszyna przetrwania na sawannie. To oznacza, że my, ludzie, jesteśmy napędzani instynktami, które pomagały nam przetrwać w naszej ewolucyjnej przeszłości. Ale te instynkty niekoniecznie czynią nas szczęśliwymi w obecnym świecie powszechnego nadmiaru. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Andersem Hansenem, także o tym, co pomaga nam w dobrym samopoczuciu, jest na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ale mamy weekend, nie musimy tyle główkować. 3 minuty po 13.
0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.
2: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
3: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
2: W urzędach były koniaki.

jestem panie władzo. O, panie władzo. Miasto betonu i pogubionych telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem iPhone'ów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń, paczki tej pod...

0: do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdają kwiaty.
0: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
1: W urzędach były koniaki.

wtedy było za ciasno. Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość. Idę znowu po swoje, znowu spokojnie, trochę naiwnie jak dziecko. Znowu lecę przez miasto, lecę w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny.

Znowu lecę przez miasto, w długich włosach jak Samson. Znowu czuję się silny, czuję się wolny. Znowu nie dbam czy patrzą i nie stoję na baczność. I nie stoję jak większość.

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja.

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. That might be toxic. Don't touch.

0: RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Yo, yo. I może i masz blink, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie

dla nas rebels, ej. Na bani rewers, ty nadal regres. Ty i twój ziomal prezes i ten z siłki necklace. Yo, ze swoją lubą masz ekstres, a ty drugiej strzelasz gola jak w UEFA Philip Maxes. What? Twoje życie to bezsens, a ja wpadłem tu na chwilę, żeby podziwiać bezkres. Znowu gramy party cięższe niż kop z fronta w mostek. Ozdabiamy rzeczywistość wibracjami cząstek. I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing? I może i masz bling, ja mam czarny swing. Podziemie to mój ring, mam tu dobry link. Piona dla dobrych klik, z nimi spijam drink. Ciebie nie szanuje nikt, gdzie twój czarny swing? Uderzam w każdy takt, jakby miał być tym ostatnim. Dlatego każdy track wpada mi jak gol do szatni. Muzyka to life hack, dlatego nie skończę w matni. Bardziej niż rozbić bank, chcę spokoju mojej matki. Bo wiodę dziwny tryb, życia tryb, w ogóle dziwny ze mnie typ. Tak jak dziwny kręcę sound, opisujący mnie skrypt. Świat wyrzuca mnie na out, bo czasami mamy zgrzyt. To przez mój podziemny sznyt, często mówią mi, że zbyt. ATZ, czarny swing, to moje życie, ulice i kluby. Czasami mam delay od wody i bywa, że trochę za gruby. Ważne, że nie kręcę rozgruby, bo to prowadzi do zguby. To nie jest czuły song, nie podawajcie mi brudnych rąk. Tworzymy wspólny krąg, undergroundowy swąd. Czujesz, to będzie dobry rok, kolejny dobry krok. Tworząc uliczny folk, omijamy sztuczny tłok. Ozdabiamy wibracjami cząstek każdy szlak.

Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy też i rado. Jak to świry, świry, świry.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I can't wait when you take me to sleep, baby.
2: Ej, buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz, z Ozi. Miałem ochotę coś rozsunowinąć.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.
8: Do Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach. Czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika. Na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina. Kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna. W radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnał. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca. Telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy. Nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach. Przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
9: Przesz.

0: ławkowej stare baby, zero naszych na top kanał. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem mem z jazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kim mam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
1: Przesz.

0: się skończy.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
3: Będzie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku, informuje prokuratura. Szczegóły zna reporter RMF FM. Barcelona czy Real? Dziś w Hiszpanii El Clasico. Ten mecz może zdecydować o mistrzostwie kraju. Na koniec zajrzymy do Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska jest dziś skąpana w słońcu. Jutro prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W trakcie pierwszej rundy zawodów zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-letni sternik jednej z nich. Do tej pory śledczy przesłuchali już kilkunastu świadków, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, który rozmawiał z prokuratorem. Dzień dobry, Jakubie.
4: Dzień dobry, zgadza się.
3: Kto złożył już wyjaśnienia?
4: To przede wszystkim inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku, ale także organizatorzy i sędziowie. W sprawie nikt nie został zatrzymany, ani nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Formalnie jednak śledztwo zostanie wszczęte jutro.
5: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
4: Mówił mi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Drugi sternik, który brał udział w tym śmiertelnym wypadku, został przebadany na obecność alkoholu we krwi. Był trzeźwy. Prokuratura zabezpieczyła do oględzin kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku. W tym tygodniu odbędzie się sekcja zwłok 18-latka.
3: Niemcy odrzuciły sugestie Władimira Putina, by były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder koordynował rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rosyjski przywódca wczoraj pytany był o to, czy jest jeszcze ktoś rozsądny w zachodniej Europie, z kim można prowadzić dialog. Preferowanym przeze mnie mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Pragnący zachować anonimowość, niemiecki urzędnik powiedział agencji Reutera, że oferta Putina nie jest wiarygodna. Reuters przypomina, że Gerhard Schröder, który ustąpił ze stanowiska w 2005 roku, jest w Niemczech ostro krytykowany za bliskie stosunki z rosyjskim przywódcą. Piłkarze Barcelony wieczorem mogą zapewnić sobie drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Byłby to tytuł wyjątkowy, bo wywalczony w starciu z największym ligowym rywalem, Realem Madryt. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Co Barcelona musi zrobić, by już po El Clasico cieszyć się z mistrzostwa kraju?
6: Nie może przegrać. Zadanie wydaje się więc proste i dodatkowo ułatwione, bo Real jest rozbity wewnętrznie, a wszystko z powodu czwartkowej bójki pomiędzy Federico Valverde a Aurelianem Tchouamenim. Obaj zostali za nią już ukarani grzywną w wysokości 500 000 euro. Myślę, że to się zdarza na całym świecie i nie jest to sytuacja tylko w Realu Madryt. Czy byłem jednak tym zaskoczony? Może trochę. Mówił Hansi Flick, trener Barcelony. Dzisiejszy mecz jest też wyjątkowy, bo po raz pierwszy od II wojny światowej El Clasico może zdecydować o mistrzowskim tytule w Hiszpanii, a dodatkowo będzie to pierwszy od 3 lat klasyk na Camp Nou.
7: Twój weekend w faktach RMF FM.
3: Nad Wrocławiem bezchmurne niebo i prawie 20 stopni na plusie. Na bulwarze Dunikowskiego, tuż przy Odrze i Ostrowie Tumskim, tłumy ludzi. Wśród nich nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
8: Piękne słońce nad Ostrowem Tumskim.
9: No właśnie, fantastycznie to wygląda. Ludzie wyszli, wreszcie jest to ciepło, nie? I każdy się cieszy. No przecudne jest nasze miasto, bardzo się cieszymy.
8: Te początki wiosny chyba nas najbardziej cieszą, kiedy to słońce wraca po mroźnej zimie.
9: No jest to niesamowite, wie pani, co zawsze się cieszy. Co roku, że to jeszcze kolejna wiosna w moim życiu. Jak to by ktoś powiedział, mądry, nie?
8: Panie są z Wrocławia, czy przyjechały do nas?
10: Z Wrocławia, ja jestem, a tutaj siostra moja przyjechała z Dortmundu.
8: Czyli oprowadza pani po Wrocławiu?
10: Oprowadzam, tak.
8: Mam. Jaka trasa wycieczki?
10: Dzisiaj mamy rejs statkiem w Bratysławie, także za godzinkę przypłynie po nas, a do tego czasu będziemy spacerować się po bulwarze. Bardzo ładna pogoda, trzeba korzystać, bo to ma być już brzydko.
3: To prawda. Na jutro synoptycy zapowiadają przelotny opad deszczu i lokalnie burze. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie już padać w całym kraju. Dlatego korzystajmy z pięknej niedzieli. Ja zapraszam na kolejne wydanie Faktów, które zaprezentuje Marlena Hudzio.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: To tak jak słyszeliście, w faktach 20 stopni w Poznaniu i 20 stopni też na południowym zachodzie kraju, czyli między innymi Wrocław, Wałbrzych. Tutaj widzę, że Zielona Góra też 20 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, 11-13 w centrum, 19 na południu, tak od Krakowa, a nawet od Kielc po Podkarpacie, 19, wybrzeże 18.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Tu RMF FM, zawsze z wami.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

są, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście

czas around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front?

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ty sprawdź. Coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.
2: Przechodzę.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię bar.

życie rzuć i biorę to na klatę. Także niepoprawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysł, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wierzę w ciebie, Jachu. Dreams.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

wracam wciąż. W telefonie zapisałem je pod A-A-Dom. Wiem, że tam będziesz i wino, i likier, i że jeden pusty talerz czeka tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu. Żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt ciut niebezpieczny i wyprzedza nas wóz. I cóż, że ze Szwecji kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boziu, dobrze być w domu. Kolejny rok na Pomorzu, mistrz jodu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka, a klucze do miasta zostawi.

0: dba o tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla widzy. Kiedyś wracałem na Ave Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP, kijowe składy jak polski rap. Jest miejsca na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę. Albo szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolni. Na chwilę dobra, redukcja w lokę z nocą. Redukcja ta, kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty zawsze. Chłodzę turbinę, możesz grać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na pół piętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści. Dobrze, że jestem, dobrze, że jestem.
1: Po co mi ten hajs?

Byłem dziś w salonie Mercedesa, w dresach, pani do mnie jak do dziecka. O, rap mnie zabrał w takie miejsca. Talent, praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie. Zrobiłem tak, że mi to kurwa wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo, a siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle. Za inne rzeczy zbyt

0: koki sody.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: A nie, jest zmiana. Teraz Marlena Hudzia, Anna Wachowska już ma wolne.
3: Dzień dobry, zapraszam. Jeśli prokuratura potwierdzi, że Zbigniew Ziobro jest w USA, będzie wniosek o ekstradycję. O krokach polskich służb powie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Aluron CMC Warta Zawiercie, a może Bogdanka Luk Lublin. Dziś poznamy siatkarskiego mistrza Polski. Na koniec popłyniemy Odrą.
4: Podróż bajkowa.
3: Obiecuje kapitan. Jutro złożymy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, jeśli potwierdzą się informacje o jego wyjeździe, powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro, przypomnijmy, ma od wczoraj przebywać w Stanach Zjednoczonych. W faktach Michał Krasoń.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jakie działania podejmują polskie służby w tej sprawie?
5: Prokuratura pracuje nad potwierdzeniem medialnych doniesień o wylocie Zbigniewa Ziobry do USA. Jeśli będziemy mieli pewność, decyzje zapadną bardzo szybko, mówił mi Waldemar Żurek.
6: Przede wszystkim musimy mieć potwierdzone, czy rzeczywiście jest w Stanach, czy jest to tylko wizyta tranzytowa i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna.
5: Minister zapowiedział także, że śledczy sprawdzą, kto pomagał w ewentualnym wyjeździe Ziobry.
6: Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską, również się potwierdzą? No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
5: Zdaniem Waldemara Żurka prokuratura najpóźniej dziś wieczorem powinna poznać miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry.
7: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Dziś poznamy mistrza Polski w siatkówce. W finałowej rywalizacji pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a broniącą tytułu Bogdanką Luk Lublin jest remis 2-2. I dzisiejsze piąte starcie w finału plus ligi wyłoni mistrza. Mecz właśnie się rozpoczyna. W arenie Sosnowiec jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak,
3: dzień dobry, można wskazać faworyta?
8: O, jest to bardzo trudne, zresztą ta rywalizacja finałowa to pokazała, że raz jedni wygrywali gładko 3-0, raz drudzy, więc widać, jak to szalone jest starcie. I ono na razie zaczyna się bardzo wyrównanie, bo na tablicy wyników w tej pierwszej partii jest 2-2. Na zagrywkę wędruje teraz Wilfredo Leon w czarnym stroju Bogdanki Luk Lublin. Będzie więc potężna zagrywka na drugą stronę rywala. Jak na razie początek bardzo zacięty. Z areny Sosnowiec Wojciech Marczyk.
3: Będziemy śledzić to starcie. Wieczorem wielki mecz, który może przesądzić o losach piłkarskiego Mistrzostwa Hiszpanii. Barcelona podejmie Real Madryt. Czy już dziś Lewandowski i spółka będą świętować? Za chwilę w Radiu RMF 24 gościem Bogdana Zalewskiego będzie Filip Surma z Kanal Plus Sport. Sezon na Odrze we Wrocławiu w pełni. Co kilka minut z wrocławskich przystani odpływają kolejne statki, motorówki i kajaki. Na bulwarze Dunikowskiego przy Ostrowie Tumskim jest kapitan Wikinga Robert Skucha i nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
9: Dziś piękna pogoda. Dokąd pływacie? Co zobaczymy płynąc takim rejsem?
10: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby wybierać małe jednostki, które są w stanie wpłynąć na środkowy węzeł, czyli pod wszystkimi niskimi mostami. Tam mamy przepiękne miejsca, gdzie mamy archipelag pięciu wysp, mamy Uniwersytet Wrocławski, możemy podpłynąć pod elektrownię, przepięknie odremontowane mosty pomorskie, tam duże statki nie pływają.
9: A Wrocław z perspektywy rzeki wygląda zupełnie inaczej, pięknie.
10: Oj, proszę panią, to jest, niektórzy z turystów mówią krótko, gdybyśmy chcieli to przejść, to kilka godzin, a tutaj jest podróż bajkowa.
3: Korzystajmy ze słońca, jutro już więcej chmur, a we wtorek może popadać.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Gwiazdy z tańcami RMF FM, Aneta Zając, cześć.
12: Cześć, witam serdecznie.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

patrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej. My w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę. Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać. Nic się nie zmienia, znam swój cel. Chcę ten wyścig wygrać.

0: prześladujesz mnie na co dzień. Chociaż wiem, że nie powiem ci, jak dużo w mojej głowie prowadzi mnie do wspólnych chwil.
1: Znowu przyszła zima, ja czuję wciąż,

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Jestem zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki.

0: chcieliśmy być sami, a wieście to wszędzie jest tłok.
1: RMF Polski Hip Hop.
0: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach. Grałem średnie biby, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by być

Jestem kierowcą zawodowym, zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, w bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przed.

Jeszcze robiłem wszystko, aby dzisiaj być tu. Co niesie dla nas przyszłość, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Jeszcze

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: łapie ten jara.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Go. Miałem to robić jak Midasa, dotykam jak suchy pędzel płótno. Wokół tu każdy wygrywa się, noga podwinie, znów będzie pusto. Myślałem, że to niepewny grunt, a wdepnąłem w gęste. Trochę to śmieszne. Chciałbym uwierzyć dziś w lepsze jutro. Nim się obejrzę, to będzie za późno. Zegar przebiegnie północ. Może przebudzę się ze snu wreszcie. Łuki tu nieźle utknął. Oby nie lewą nogą, no bo może być wiecznie trudno.

chciałem żyć jak on. Najarałem się haszyszem z kranu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Białas słuchał mnie na taśmach, res miał żal, że nie mam chwili. Z ogół raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj, może znacie.

Nowy numer na słupa, koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka. Lepiej patrz, komu ufasz. Lepiej patrz, komu ufasz.

0: krzywo pasuje.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: FM, a o tym już teraz Marlena Chudzio. Mecz na miarę finału. Bogdanka Luk Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie grają o Mistrzostwo Polski w siatkówce. W setach jest 1-1. Planujecie zagraniczny urlop? Posłuchajcie, jak się przygotować od strony medycznej. To właściwy moment. W faktach też odsłaniamy mechanizmy działania naszego mózgu. Wcale nie ma nam zapewnić szczęśliwego życia. Trwa mecz decydujący o Mistrzostwie Polski w siatkówce. W Sosnowcu Aluron CMC Warta Zawiercie gra z Bogdanką Luk Lublin. Broniąca tytułu lubelska drużyna wygrała pierwszego seta, w drugim lepsza była Warta. Mecz z trybun ogląda dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Jak przebiegała walka w tych dwóch setach?
3: O, pierwszy set zdecydowanie pod dyktando Bogdanki Luk Lublin. Wygrany gładko 25-15. Spora w tym zasługa Wilfredo Leona. Świetnie, że reprezentant prezentował się na zagrywce, ale także kilka punktów ważnych zdobył w ataku. No, druga partia o wiele bardziej wyrównana. Dobrze zaczął ją Aluron. Miał trzypunktowe prowadzenie, ale potem straty odrobiła Bogdanka. Miała dwa punkty przewagi. No, ale ostatecznie końcówka dla zespołu Zawiercia. Wygrali tego seta 25-21. No i można powiedzieć, wszystko zaczyna się tutaj od początku. Ktoś musi wygrać jeszcze tutaj dwa sety, żeby zgarnąć Mistrzostwo Polski. Teraz przerwa między partiami. Było troszkę bujania na trybunach, no ale zabawa się kończy. Obie ekipy wracają na parkiet. No i wracamy do meczu, którego stawką jest tytuł Mistrza Polski z Areny Sosnowiec. Wojciech Marczyk.
2: Wisła Płock przegrywa z Motorem Lublin 0-2 w drugim dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa druga połowa. W pierwszym rozegranym dziś spotkaniu Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS-em Katowice. To jest dobry moment, by rozpocząć przygotowania do wakacyjnych wyjazdów od strony medycznej. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży. Na 6 tygodni przed pierwszym dniem lata w faktach sprawdzamy, co już teraz warto zrobić. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia, przypomina prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, profesor Krzysztof Korzeniewski.
5: Najczęstszą chorobą występującą w środowisku międzynarodowych podróżnych jest tak zwana żółtaczka pokarmowa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, więc bardzo często od tej szczepionki zaczynamy.
4: Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
6: Tajemnice ludzkiego organizmu. W faktach RMF FM.
2: Mózg nie ma nam zapewnić szczęścia. Ma umożliwić przetrwanie. W faktach RMF FM wracamy do rozmowy Grzegorza Jasińskiego ze znanym szwedzkim psychiatrą Andersem Hansenem. Twórca bestsellerowych książek o mózgu, także wydawanych w Polsce, tłumaczy, dlaczego wciąż chcemy więcej i więcej. Satysfakcję odczuwamy krótko i nigdy nie potrafimy czuć się w pełni zaspokojeni. To działanie neuroprzekaźników. System dopaminowy mówi nam, by czegoś chcieć. Działa jak silnik, który sprawia, że chcemy jedzenia, chcemy spędzać czas z przyjaciółmi, chcemy mieć seks i tak dalej. System dopaminowy jest nieustannie aktywny, dlatego nigdy nie możemy mieć dość. Ewoluowaliśmy tak, by nigdy nie być zadowolonym poza bardzo krótkimi okresami, ponieważ dla naszych przodków nigdy nie było możliwe, by mieć dość. Jak podkreśla Hansen, różnica między tymi dwoma układami wiele tłumaczy na temat naszej natury i na temat działania społeczeństw. Więcej tajemnic mózgu odsłaniamy na rmf24.pl w zakładce Nauka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: A co ja tu będę mówić o pogodzie? Przecież wszystko widać za oknem. Wymarzona niedziela na spacery, na rowery, na bieganie, a nawet kajaki, bo i takich śmiałków widziałam w drodze do pracy. Najcieplej teraz na zachodzie, od Gorzowa Wielkopolskiego przez Zieloną Górę i Opole. Tam po 20 stopni na termometrach, 19 w centrum, 15 w Gdańsku. No, w Suwałkach chłodno, bo tylko 10 stopni i deszczowo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Tak dla pocieszenia dla wschodu powiem, że jutro wszędzie...

mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: cofnąć.
1: Wcisk kurwa moje 300, panie, słyszysz? Wcisk kur...
2: Są dziś ważniejsze rzeczy niż twoje 300, baniek.
1: Na przykład 600, baniek.

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie BDS.
2: BDS, wiadomo, jebać, no.
1: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i bardzo chciał.
4: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
3: Za charyzmę.
7: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
3: Bardzo lubię twórczość BDS.
8: BDS 2115.
9: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
10: Jestem BDS-iarą.
11: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już memem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzuca werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to!

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różku. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo ex. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię bedo esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać bedo esy na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być ojcem, którego nie miałem. Kubańczyku.

Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie.

naprawdę pomóc. Jak tu jąć słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fartnie kwalifikacje. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś co miał skończyć kopiąc rowy.

0: Nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Marnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie do nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy wjazd. I pół na pół, tu raz to buntu, stale raz. Ona mnie do gruntu kolana.

samba, co nie daj mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout, także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Michał.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję.

0: szmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię kasę na herbacie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Czekaj na preorder! Bang!
1: RMF Polski Hip Hop. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Onem Marlena Chudzio. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski w siatkówce. To informacja sprzed kilkudziesięciu sekund. Na początek emocjonujący mecz w Sosnowcu. W faktach też o martwym wielorybie w pobliżu Mikoszewa w Pomorskiem. Czeka nas zmiana pogody. Jak na taką chwiejność aury reaguje ludzki organizm? Nie najlepiej i dlatego warto posłuchać porad specjalistów. Powtórzmy te informacje. Aluron CMC Warta Zawiercie siatkarskim mistrzem Polski. Warta pokonała Bogdankę Luk Lublin 3-1. Pojedynek w Sosnowcu z trybun oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak wyglądał ten decydujący set?
3: No właściwie grany od początku pod dyktando Aluronu. Drużyna z Lublina próbowała odrabiać straty. Próbowali atakować Sawicki, Wilfredo Leo. No ale to się na nic nie zdało, bo Aluron tą kilkupunktową przewagę, którą wypracował gdzieś w połowie seta, no to dowiózł ją do końca. I to historyczny sukces dla Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zespół z Jury Krakowsko-Częstochowskiej grał 3 razy w ostatnich latach w finale. I dopiero za tym trzecim się udało zdobyć ten upragniony, pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł z Areny Sosnowiec. Wojciech Marczyk.
2: I jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Wisła Płock przegrała aż 0-4 z Motorem Lublin w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Za pół godziny pojedynek Brookbet Termalika, Legia Warszawa. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa w Pomorskiem zostanie przekazany do utylizacji, przekazała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Zabezpieczono próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców, grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie.
4: Lekarskie porady w faktach RMF FM.
2: Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, przestrzegają lekarze. Po weekendzie ma się ochłodzić. Spodziewane są deszcz i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji, podkreśla profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
5: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać.
6: A co możemy zrobić, jak zmniejszyć ryzyko takiej infekcji w takich warunkach, przy takiej pogodzie?
5: No właśnie, my oglądamy czasem turystów z Azji. Oni jednak używają maseczek, mimo że pandemia się skończyła, oni przed pandemią używali, jednak izolują się.
6: Unikają nadmiernych kontaktów?
5: Jak najbardziej też. I konfrontowanie swoich zamiarów z prognozą pogody.
2: Rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Strefa dmuchańców, bańki mydlane i rozgrywki sportowe. Takie atrakcje czekają na uczestników Kids Fest na stawach Jana w Łodzi. Dobry nastrój psuje tylko duża liczba chętnych i to, że wstęp na niektóre atrakcje jest płatne.
7: Dmuchańce to jest to, co dzieci lubią chyba w każdym wieku. Bańki trochę nie wyszły tutaj, widziałam pani, ale nieważne, dzieci są tak zafascynowane. No i piaskownica. I pogoda najważniejsza. Jak jest słońce, to wiadomo, że
8: wszystko się
7: nic
8: uda.
7: Więcej nie potrzeba.
9: Jeżdżałam, skakałam, było super.
10: Pogoda dopisała, także super było tutaj się wybrać i doświadczyć tych atrakcji. A przy okazji rzeczywiście trochę ruchu na pewno nie zaszkodzi, co widać po młodym, że już ma dosyć po prostu.
2: O wrażeniach małych i dużych uczestników zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Impreza potrwa do 19:00, a za pół godziny zacznie się Holi Święto Kolorów, czyli będzie można się obrzucać kolorowymi proszkami. A ja jeszcze przypomnę informację ze świata sportu. Aluron CMC Warta Zawiercie, mistrzem Polski, siatkarskim mistrzem Polski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
2: Tak, patrzę na mapę i widzę, że Toruń to teraz najcieplejsze miasto w Polsce, prawie 21 stopni na termometrach, a poza tym w większości kraju naprawdę przyjemniej, nie ma co narzekać. No może jedynie w Szczecinie i Suwałkach, tam deszczowo teraz. Poza tym wszędzie słońce, pogodnie, po 17 stopni na wschodzie, 19 w centrum i 20 na zachodzie. Noc chłodna, a jutro w całym kraju deszcz i załamanie pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
2: Wyciskajcie z tej słonecznej niedzieli ile się da. RMF zawsze.

0: świecie już nic.
1: Wszystko mu zmienia tu czas, nagle szumi tylko wiatr. Buchnął was jak Tomek z kart, proszę powiedz, że tu żart. Proszę powiedz, że tu żart.
0: Bo kiedyś nie mogliście bez siebie żyć,
1: kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
0: A dziś nie czujecie już nic.

Zajebiste rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.

0: mnie nowe dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz, że jest
0: rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płuc.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
0: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przechodzę se obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W faktach RMF FM przed mikrofonem Marlena Chudzio.
2: Badanie transportu do kraju i kwarantanna. Taką ścieżkę mają przejść pasażerowie i załoga statku MV Hondius, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem. Powiemy też o skutkach głodu w Strefie Gazy, które dotknęły najmłodsze dzieci oraz ich matki. Hiszpańskich kibiców piłkarskich czekają dziś wieczorem duże emocje. Real kontra Barcelona, a stawka najwyższa. Pierwsza grupa pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, odleciała już do swoich krajów. Rano statek MV Hondius zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Jak przebiega ewakuacja?
3: Jako pierwsi do Madrytu wrócili Hiszpanie. Na pokładzie rządowej maszyny było 14 osób. Wiadomo już także, że odleciał samolot z obywatelami Francji. Na ewakuację czekają obecnie m.in. pasażerowie z Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Turcji czy Stanów Zjednoczonych. Będą oni mogli opuścić statek dopiero po przylocie przypisanego im samolotu ewakuacyjnego. Cała akcja ma potrwać do jutrzejszego popołudnia. Wtedy z Teneryfy odleci australijski samolot, który zabierze także obywateli Nowej Zelandii i innych krajów azjatyckich. 30 członków załogi, w tym polski kapitan statku, pozostaną na pokładzie. Jednostka popłynie do Holandii, gdzie zostanie zdezynfekowana. Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła objęcie wszystkich pasażerów 42-dniową kwarantanną.
2: Wywołany przez Izrael kryzys niedożywienia w Strefie Gazy miał katastrofalne skutki dla kobiet w ciąży, noworodków i niemowląt. Analizę danych medycznych przygotowała organizacja Lekarze Bez Granic. Aż 95% dzieci urodziło się przedwcześnie, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura tej instytucji.
4: To są wnioski, które płyną z danych medycznych zebranych z czterech ośrodków między końcem 2024 a początkiem 2026 roku. I wynika z nich, że wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
2: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni sytuacja wciąż jest bardzo trudna i nadal pojawiają się nowi pacjenci, u których stwierdza się niedożywienie.
5: Popołudniowe fakty w RMF FM.
2: Karambol na A2 w pobliżu węzła Wiskitki na Mazowszu. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Drogowe utrudnienia na Opolszczyźnie między Skarbimierzem a Brzegiem. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Ruch krajową 39 w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Kierowcy uważajcie też w zachodniopomorskim na trasie S6 w pobliżu węzła Kiełpino. Samochód osobowy uderzył w bariery i zablokował pas w kierunku Koszalina. To może być mistrzowski wieczór Barcelony, jeśli drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego nie przegra dziś w El Clasico, czyli meczu z Realem Madryt, zostanie mistrzem Hiszpanii. Mecz będzie oglądał selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban.
6: Powinien być to dobry mecz ze względu na to, że no takie cechy po prostu honoru, ambicjonalne, no nie będą chciały pozwolić Realowi na to, żeby przed nimi świętowali mistrzostwo, wygrywając z nimi akurat, nie? Będą zrobili wszystko, aby odłożyć tą celebrację mistrzostwa na następny mecz.
2: Początek meczu Barcelona-Real Madryt o 21:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Może i to będzie mistrzowski wieczór Barcelony, ale wielu

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i...

Akordeonista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 penset. Ostry sosik planie.

tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w obi UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w obi UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w obi UKG. To jest tak, widzę klub, idzie but w te drzwi. Winek plus lud w obi UKG.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wiesz, o co to ma? Zakręciłem w głowie, czy za szybko wstałaś? Już przeglądasz moje profilowe, skomentuj jeszcze w tleisz dwa ognie. Ty jak gospodarka lub influencerka, albo leżysz, albo siedzisz i dupa na piętach. Zrobiłaś make-up, bo będzie break-up i masz trójkąt na oku jak masoneria. Jesteś piękna, mówisz otwarcie, że wychodzimy i że chcesz mieć otarcie o 2 godziny. Mam cię rozebrać albo ubrać

0: znasz wad mi.
1: Ty bardziej Olga Tokarczuk czy Blanka Lipińska? Bardziej blanty czy piwka? Buzia bardziej włoska czy chińska? W moim serduszku Olga Lipińska. Topka jak panna z Wołga. I chcesz mnie porwać jak czarna Wołga. I chcesz mnie kochać jak Kasia Tomka. I jesteś mokra jak Aquarosa. Ta pupka to ogień, zamyka oczy. Nie bawię się, bo nie chcę sikać w nocy. Nie możesz przestać mówić, że jestem dobrym ciachem. Po tym jak przeszłość muszę rozstarać potykacze. Nie mam Tindera jak twój Ramus. Nie dam litera ci wśród fanów. Topka jak panna z Wołga. Jesteś dobra jak matka Polka. Ja wiem, że ty ruszasz się bardzo dobrze. Mówię matko i córko jak Charlotte Doppler. Ja wiem, że ci ciągnie i masz coś do mnie. To słabość, co nie? Sama różnica wieku jest jakąś powodurą. Ty 2-1, ja 3-7, to pachnie prokuraturą. Mam więcej wad niż usługi i towary. Nie polecam, pozdrawiam buzi naród.

w ogóle słuchać mnie jak rady farmaceutki. Widzę błędy, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie, nie chcesz w ogóle słuchać. Widzę błędy, widzę błędy, wady jako kotecki. Błędy, wady, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie jak rady farmaceutki.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

zginąć, ale forse dostają tylko ci, co na jej widok robią postęp. A nie siedzą na dupie jak Budda, kurwa, nie jestem synem legendy jak Willow, ale będę legendą jak Wu-Tang. Górna półka nie oszą, na laurę byku nie osiądź. Jak siedzi za mietem, to dostaję cenę, ja biorę sobie złoto, ty dostajesz miłosią.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Marlena Chudzio. Rosja łamie zawieszenie broni, tak twierdzi Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi o 150 akcjach szturmowych. Będziemy mieli także ważne informacje dla kierowców. Powypadkowe utrudnienia są na A2 na Mazowszu oraz na 72 w Wielkopolsce. A w faktach sportowych m.in. nowy siatkarski mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie. Ukraina oskarżyła Rosję o łamanie rozejmu. W nagraniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił Moskwie, że kontynuowała ataki mimo obowiązującego od wczoraj 3-dniowego zawieszenia broni. Blisko frontu spokoju nie było. Rosjanie kontynuują swoją działalność szturmową w kluczowych dla nich kierunkach. Były ostrzały, na froncie były ataki dronów różnego typu. Wczoraj i dziś doszło do ponad 150 akcji szturmowych.
2: Na froncie za wczorajszą ta dzisiejszą dobu było już więcej niż 150 szturmowych dni.
1: Trzydniowy rozejm ogłosił w piątek wieczorem prezydent USA Donald Trump. Dwie osoby ucierpiały w karambolu, do którego doszło w pobliżu węzła Wiskitki na A2 na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zderzyło się 5 aut osobowych. Droga jest zablokowana. Dwie osoby zostały ranne także w wypadku w Wielkopolsce na drodze numer 72. Między Turkiem a Uniejowem w miejscowości Przekora zderzyły się 2 samochody osobowe. Policja organizuje objazdy, bo droga jest nieprzejezdna.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował RMF FM oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Turyści na dwóch kółkach, którzy chcą korzystać z tras w Lądku Zdroju, muszą więc zjeżdżać na ruchliwą i niebezpieczną drogę wojewódzką. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jest szansa na odbudowę mostu?
4: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Lądka Zdroju, Tomasz Nowicki, powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
5: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
4: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
6: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać. Bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
4: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
1: Pomysł na weekend? Piknik. Świeże powietrze, dobre towarzystwo i niczego więcej nie trzeba. Przekonywali mieszkańcy Łodzi dziennikarkę RMF FM Agnieszkę Wyderkę.
7: Piękna pogoda, więc korzystamy. Czy na cały dzień? Po południe to spędzimy.
8: To jak się trzeba przygotować, żeby taki piknik na zielonej trawce się udał?
9: Woda, kocyk i przekąski dla dzieci. Nic więcej nie trzeba.
8: Co zabrać sobie na taki piknik, właśnie jeżeli chodzi o catering?
7: No my akurat nie na cały dzień, więc jakieś napoje, wody, chrupki, jabłuszka, jakieś owoce, coś takiego lekkiego, ewentualnie jakaś bułeczka dla dzieciaków i niewystarczająco.
10: Pomysł jest cudowny. Bardzo fajnie można na świeżym powietrzu, rodzinnie, ze znajomymi spędzić czas.
1: A w mieście naprawdę jest gdzie wybrać się na tak zwaną zieloną trawkę. Łódź ma 33 parki miejskie, ale piękne tereny znajdą się pewnie w każdej miejscowości.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie mistrzami Polski. Od tej informacji zaczynamy pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
12: Dobry wieczór. Dziś najpierw w Sosnowcu, a później w Zawierciu będzie słychać z tego powodu tylko... A wszystko dlatego, że Aluron CMC Warta Zawiercie zdobyła pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł. W piątym decydującym meczu finału Plus Ligi zespół Michała Winiarskiego pokonał 3-1 w arenie Sosnowiec Bogdankę Luk Lublin. Mecz lepiej, bo od pewnie do 15 wygranego seta rozpoczął broniący tytułu zespół z Lubelszczyzny.
13: Nie będę ukrywał, że było nerwowo. Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięstwo się nie sądzi. Nie ma co znaczenia, jak to się zaczyna. zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że dzisiaj możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
12: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Aluron w następny weekend zagra jeszcze w turnieju finałowym Ligi Mistrzów Siatkarzy w Turynie. Teraz piłkarska ekstraklasa w Niecieczy, pewna już spadku z Ligi. Termalika Brookbet gra z Legią Warszawa. 77. minuta tego spotkania. Zespół ze stolicy prowadzi 1-0. Ważne, bo pozwalające odskoczyć od strefy spadkowej zwycięstwo odniósł zaś Motor Lublin, który w Płocku 4-0 pokonał Wisłę. Okazji, by wskoczyć na pozycję wicelidera, nie wykorzystał zaś GKS Katowice, który zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Piastem Gliwice.
14: Na pewno nie byliśmy najlepszą wersją siebie i na pewno bywaliśmy dużo lepsi w tej rundzie. Zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Ja ten cenny punkt, bo tak go finalnie oceniam, po prostu dopisuję i raduję się z niego, że ten punkt dzisiaj jest z nami.
12: Mówił trener Gieksy Rafał Górak, a za kilka minut swój mecz w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie rozpocznie Iga Świątek, rywalką Polki Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Jak przebiega to spotkanie? Będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Oj, pogoda sprzyja spacerom przy zachodzącym słońcu teraz. W Katowicach to jeszcze kurtki nie trzeba. Na południu Polski też jeszcze niebo na termometrach tego od 17 do 19 stopni. W Suwałkach i Białymstoku tam to nawet grubszy sweter, bo 9 stopni tylko na termometrach. Poniedziałek przyniesie zmiany, jutro do południa w całej Polsce będzie się chmurzyć. Miejscami na zachodzie i południu mogą się pojawiać słabe przelotne opady deszczu.
16: Jeśli chodzi o kobiety, nigdy nie byłem odważny. Podpierałem ściany dyskoteki, a ty jak nie kochasz bawić się i tak.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji, w polbusie piszno testy.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Cieszmy się tylko dobrymi słowami.
2: Sądy to lubią.
1: Cieszmy się tylko dobrymi.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: help me.
1: Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram.
0: Please help me.
1: Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera.
0: Please help me.
1: Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.
0: Gdybym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać.
1: I bym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi,
0: i znów wyjebałaby z klubu ochrona.
1: Się snuł po Krakowie bez celu jak syf,
0: i dał bezdomnemu 25 koła,
1: i wrócił taksową na zrywę jak świr,
0: tylko po to by znowu coś zaryzykować.
1: Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa, jak wtedy kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą w chuj dziwne postacie, nie wiem czego chcą ode mnie, jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczym kumplem, nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze.
0: Please help me.
1: Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram.
0: Please help me.
1: Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera.
0: Please help me.
1: Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Polsce. Słuchamy Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę, aby coś naprawić trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy. Spokojnie patrzę sobie na to wszystko, no pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

0: Co?
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: Wygodne życie, drogi alkohole. Ja browar przy szkole, patrole. Ty wino czerwone, high heels, a ja sztuka przetrwania Bear Grylls. Cheers. Mój ziomek pistolet miał przez to. Rutynowe kontrole też często. Ty ze swoją bestie King's College i przyciąg.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

mówi, co ślina na język przyniesie. Lecz już w łóżku się gubi, bo jest potulna jak dziecię do drobnej baby, co jest chyba najsłodsza na świecie. A później mówi w twarz mnie jebni, gdy się ze sobą rżniecie.

0: język kładę. RMF Polski Hip Hop.
1: Niestety to było tak, życie mała od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszę sprzedawał od nowa każdego dnia.

każdy zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze,

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: O 20 przed mikrofonem Marlena Chudzio.
2: Jakie były okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA? O to Polska zamierza zapytać stronę węgierską, potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister obrony Łotwy podał się do dymisji po naruszeniu łotewskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony. W faktach odsłonimy też kolejne tajemnice ludzkiego mózgu. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wyjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
3: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze, czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską również się potwierdzą. No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
2: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Minister obrony Łotwy Andrii Spruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premier Ewika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Z kolei zdaniem szefa MSZ Ukrainy drony zostały celowo skierowane na Łotwę przez Rosję. Andrii Sibicha ocenił, że był to wynik rosyjskich działań radioelektronicznych.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
2: Pierwsza połowa maja to bardzo dobry moment, by przygotować się do dalszych wyjazdów w czasie wakacji. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży na 6 tygodni przed początkiem lata.
5: Bezpieczeństwo, dobrze skonfigurowana apteczka podróżnych oraz szczepienia ochronne, jak również chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna, jeżeli lecimy do rejonów endemicznych malarii, oraz chemioprofilaktyka przeciwbiegunkowa. To jest to klucz programu.
6: Co w tej apteczce powinno być obowiązkowo, którą bierzemy po prostu ze sobą?
5: Trepelenty przeciw owadom. A więc jeżeli mamy osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym, rozważmy kwestię probiotyku. Oczywiście leki na receptę, a więc lek przeciwbiegunkowy, lek przeciwmalaryczny.
2: Podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży profesor Krzysztof Korzeniewski. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zapomnieliśmy, co tak naprawdę nas uszczęśliwia i co sprawia, że czujemy się dobrze, a to jest sen, ruch i co najważniejsze, inni ludzie, spotkania twarzą w twarz w realnym życiu. To są rzeczy, które chronią nas przed depresją i lękiem, mówi RMF FM szwedzki psychiatra, autor popularnych książek o mózgu Anders Hansen. Jak podkreśla, mózg wciąż koncentruje się na naszym przetrwaniu i reaguje bardzo pierwotnie. Kiedy stykamy się z wiadomościami o wojnach i katastrofach, mózg podświadomie myśli, że to się dzieje w naszym otoczeniu, bo wszystko, o czym kiedyś ludzie słyszeli, co działo się w ich życiu, miało miejsce w ich bliskim otoczeniu. I nawet jeśli na poziomie intelektualnym wiesz, że wojna w Iranie nie wpływa bezpośrednio na twoje bezpieczeństwo, mózg ma trudności z oceną. To prawdopodobnie powód, dla którego choć żyjemy w świecie bezpieczniejszym niż kiedykolwiek, to myślimy, że świat jest bardzo niebezpieczny. Całą rozmowę o tym, jak nasze współczesne reakcje są wciąż kształtowane przez pierwotne instynkty, mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: A fakty sportowe zaczynamy od Rzymu i meczu Igi Świątek. Zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Polka jest coraz bliżej awansu do czwartej rundy turnieju WTA we włoskiej stolicy. Iga Świątek pewnie i szybko, 6-1, wygrała pierwszego seta meczu z Elisabetą Cocciaretto. Tylko jeden gem dzieli już Polkę od zwycięstwa w tym meczu, bo w drugiej partii prowadzi już 5-0. A za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w El Clasico w stolicy Katalonii. Barcelona, która jest o krok od mistrzowskiego tytułu, zmierzy się z Realem Madryt. By Katalończycy sięgnęli po tytuł, nie mogą dzisiaj przegrać z drużyną z Madrytu. Piłkarze Realu wyjdą na pewno bardzo zmotywowani na to spotkanie, bo nie będą chcieli pozwolić na to, by rywal cieszył się z tytułu na ich oczach, uważa Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, przypomnę, grający w przeszłości w lidze hiszpańskiej.
9: Nawet jeśli Real by wygrał, to i tak nie przeszkodzi to Barcelonie w zdobyciu mistrzostwa, przynajmniej ja mam takie zdanie.
8: Mówił Jan Urban, a początek hiszpańskiego klasyku o 21:00. Druga z rzędu wygrana Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół Marka Papszuna pokonał 1-0 na wyjeździe zdegradowaną już Termalikę Brukbet Nieciecza. Zespół z Warszawy dzięki wygranej zajmuje 8 miejsce w ligowej tabeli. A dziś poznamy ostatni zespół, który awansuje do fazy play-off Orlen Basket Ligi. Oto miejsce. Koszykarze Anwilu Włocławek zmierzą się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jaki plan na to spotkanie ma trener MKS-u Artur Gronek?
10: Utrzymać bardzo dobrą energię i intensywność w tym spotkaniu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, dać ludzi na boisko, które wytrzymają presję, która tam jest. Myślę, że Włocławek jest drużyną do pokonania, natomiast najważniejsze jest, że my nie stracimy głowy, bo tam będzie gorąco.
8: A początek meczu we Włocławku za niespełna kwadrans.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że... Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest to tornad z dona. Wskazania ponad pomiar,

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop. Ain't no hesitation.

jestem typem przy barze, który sam opróżnia szklany zbyt długą opowieścią, którą dzieli się z barmanem, nieśmiesznym żartem, który wciska jakiś w jego oczach, jak się przyjrzy.

Tak samo mi jak i tobie czasem coś nie pykło i się nie wstydź, bo nie ma czego, jestem przecież z tobą. Cały syf biorę na siebie. Daję słowo taki banał jak cały ten rap i siema nara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie puść ten rap.

to czarny dym. Pogadajmy i pospacerujmy tam, gdzie słońce palmy. Sam do końca nie wiem, czy powiedzie się mój plan, ale damy radę, bo się znamy, razem znamy tę zabawę, razem ramię w ramię z naszą.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Ale gibonia krąży okolicą. Usta milczą, kiedy wydechy liczą. Podjeżdżamy za win pod siedzibę Vito. Uważam na szczegóły, spokojnie, bo nie śpi licho. Trwa zabawa, dopóki opony piszczą. Ludzie tańczą wokół wozu, jak przy ognisku. Równowaga w telemarku, czuję się jak Artur Ditu. Mamy rodzinę na karku, zwijamy się.

0: To nie egzotyka 2. Nie dostanę Fryderyka, ale jednego tak. W statystykach do końca 2K26.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Marlena Chudzia.
3: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził to osobiście. Polski wymiar sprawiedliwości zamierza złożyć wniosek o ekstradycję. Masz starą książeczkę mieszkaniową? Dokument może dać realne korzyści. W faktach sportowych El Clasico właśnie rusza mecz między Barceloną a Realem, ale będą też dobre wieści z kortu. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w USA. Jak poinformował w telewizji Republika, do Stanów Zjednoczonych przyleciał wczoraj. Jak podaliśmy w faktach RMF FM, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się do USA i do Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wyjazd do Ameryki mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry. Jutro prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Śledczy przesłuchiwali już kilkanaście osób w tej sprawie, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku. Formalnie jednak śledztwo zostanie wszczęte jutro.
5: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli na narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
4: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
3: Wieczorne fakty RMF FM. Dla wielu to tylko pamiątki po słusznie minionym ustroju, ale jak się okazuje, mogą być sporo warte. Mowa o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile można zyskać z takiej książeczki?
6: Z samych wpłat, których dokonaliśmy jeszcze w poprzednim systemie, pewnie niewiele, ale jest jeszcze tak zwana premia gwarancyjna. Przeciętnie w zeszłym roku wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Według raportu portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych z PKO BP w obiegu jest prawie 1 000 000 książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy, mieć cel dla tych wydatków. Zakup mieszkania, ale też spłata kredytu, wymiana okien lub termomodernizacja. Drugi warunek, trzeba zarejestrować książeczkę w PKO BP. Nie może być założona później niż w październiku 1990 roku. A jeśli zgubiliśmy książeczkę lub nie możemy jej odnaleźć na strychu, nie szkodzi. Wszystko jest w systemach i by zarejestrować dokument, nie potrzebujemy mieć go w papierowej formie.
3: Liverpool mówi dość uciążliwym turystom. Kultowe miejsca związane z grupą The Beatles doczekały się oficjalnego kodeksu zachowania, informuje nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Koniec z blokowaniem wąskich uliczek i zaglądaniem mieszkańcom w okna. Grupa The Beatles Legacy wprowadziła kodeks postępowania dla przewodników i fanów odwiedzających Liverpool. Busy dojeżdżające pod dom Paula McCartneya mogą zabierać maksymalnie 16 osób, natomiast na Arnold Grove, gdzie urodził się George Harrison, wprowadzono całkowity zakaz wjazdu. Zwiedzanie powinno się też odbywać wyłącznie do godziny 18. Nowe zasady są odpowiedzią na rosnącą frustrację lokalnych mieszkańców, którzy zaczęli montować własne blokady, by powstrzymać natrętnych turystów.
3: Problemy ze sławą widać nie kończą się wraz z końcem działalności grupy. My też nie kończymy działalności. Kolejne fakty RMF FM o 22.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA w Rzymie. Wojciech Marczyk zaprasza na fakty sportowe.
10: Dobry wieczór.
3: Jak zaprezentowała się Polka w tym meczu?
10: No, bardzo dobrze. Polka, by pokonać Włoszkę Elisabetę Cocciaretto, potrzebowała jedynie 67 minut. Iga Świątek zagrała pewnie, wygrała w dwóch setach i nie dała dzisiaj szans rywalce. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam. Bardzo dobrze serwowałam i to pozwoliło mi otwierać sobie kierunki gry na korcie. To był fajny mecz. Podsumowała jeszcze w wywiadzie na korcie Iga Iga Świątek, która jutro w czwartej rundzie turnieju w Rzymie zagra z Naomi Osaką. Na stadionie Camp Nou rozpoczęło się jedno z najważniejszych spotkań ligowych na świecie. El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt. W wyjściowym składzie zespołu z Katalonii nie ma niestety Polaków. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski na ławce rezerwowych. Real gra zaś bez Kyliana Mbappé. Mecz poprzedziła minuta ciszy poświęcona pamięci ojca zmarłego trenera Hansiego Flicka. Ojciec szkoleniowca zmarł dziś w nocy. Hansi Flick mimo to jest na ławce Barcelony. Jak na razie pierwsza minuta tego spotkania i nie oglądaliśmy jeszcze bramek. Siatkarze z Zawiercia z historycznym mistrzostwem Polski, Aluron CMC Warta, pokonała w piątym decydującym meczu finału Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-1. Puchar za mistrzostwo kraju razem z kapitanem drużyny z Zawiercia Mateuszem Bieńkiem podniósł drugi środkowy, Juri Gladyr.
2: Podejrzewam, że ma do mnie szacunek ze względu na wiek, no i raczej, że nie zobaczycie mnie już w zespole Zawiercia, to poprosił mnie o to i powiedział, że po tym mistrzostwie zrobiłem się chyba najbardziej utytułowanym obcokrajowcem w historii Plus Ligi.
10: Mówił Juri Gladyr, który ma na koncie 11 medali mistrzostw Polski, w tym 5 złotych, a drużyna z Zawiercia na długie świętowanie nie może sobie pozwolić, bo już w kolejny weekend turniej finałowy Ligi Mistrzów w Torynie, a w nim oprócz Aluronu także inny polski zespół PG Projekt Warszawa.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Tu sceny zbrodni w radiu RMF FM.
11: You consider yourself a disciplined guy? Do you get up every day and work?
12: Oh, I try to get up every day.
13: Nowe błyszczą diamenty, ozdabiam nimi zęby, a ty pij za te błędy, rano kacy i zakręty, mam to luk.

szaleństwo, w oczach ona ściąga majtki. Zaprasza na party moje koleżanki. Piję wodę szklanki, milion myśli w bańce. Piję wodę, gaśnie, pragnienie jak każdy dzień. Wyprowadza mnie na prostą. Kupuję nowe pity niemal non-stop. Odkryłem, że można kupić ludzi. Faty bedem burzy, sponsorów i duchów, które ściąga.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: 哎呀，小姐，我叫他啥啥，总买天刀，来这就刀，看过我呀？干嘛？搞毛肉的？天刀，你，干嘛？看过哥哥？哎呀！
1: będę miał zaraz 4 dychy, mówią, że nie mam na to kondy.

the back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

powodzenie na okręcie. Gdy szaleje burza, wcale mi się nie chce jeść. Ale głodu to się z siebie nie pozbędę. Ty mi zgotuj niespodziankę na słoneczny dzień.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Dziki wschód, Polska B. Czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimą w

0: jesteś mi potrzebny.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Marlena Chudzio.
3: Zbigniew Ziobro potwierdza wyjazd do Stanów Zjednoczonych, a minister sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. W faktach zbieramy komentarze do tych informacji. Przed nami załamanie pogody, czas, kiedy szczególnie trzeba uważać na swoją odporność. Na Camp Nou Barcelona już 2-0 prowadzi w meczu z Realem Madryt. O tym w faktach sportowych. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro od wczoraj jest w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyleciał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny.
4: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach. Tak walczymy o pana Kuczmierowskiego z Wielkiej Brytanii.
3: Powiedział nam minister Żurek. Polityczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
5: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, która zobowiązuje oba państwa do wydawania osób podejrzanych lub skazanych za poważne przestępstwa, aby mogły być sądzone w kraju, który ich poszukuje.
6: Wszystkie służby będą robić wszystko, żeby tak się stało, żeby on po prostu odpowiedział przed polskim prokuratorem.
5: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że politycy opozycji w Polsce obecnie nie mogą liczyć na uczciwe procesy.
7: Większość z nas chce w Polsce udowadniać swojej niewinności i również w tych postępowaniach obrazować opinii publicznej, jak bardzo są one niesprawiedliwe i niepraworządne. Po ludzku rozumiem pana ministra, że wybrał inną opcję, że swoje zdrowie, swoją rodzinę postawił na pierwszym miejscu.
5: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze w sumie 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przekroczenia uprawnień i finansowania systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Temat wyjazdu Zbigniewa Ziobrze wróci w naszej porannej publicystyce. Gościem rozmowy o 7 w radiu RMF FM i RMF 24 będzie europoseł PiS Michał Dworczyk. Rozmawiał z nim będzie Piotr Salak. O 8 Tomasz Tyrlikowski spotka się z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Polecamy. Wypadek na A4 na Podkarpaciu. W miejscowości Nowa Jastrząbka między węzłami Dębica Zachód, Tarnów Centrum auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
3: Po słonecznym weekendzie czeka nas ochłodzenie, zwłaszcza we wtorek. Zmiana pogody oznacza większe ryzyko infekcji. Już teraz, jak na maj, mamy dużo chorych. Ponad 1000 przypadków grypy i ponad 2000 zakażeń wirusem RSV w jednym tygodniu.
9: Ludzie obniżonej odporności, a nawet w pełni zdrowia, mogą złapać tą infekcję. Dlatego ubiór dostosowywać właśnie do aktualnych prognoz.
10: A które warunki są groźniejsze, gdy jest prawie 30 stopni, czy kilkanaście? Czy sama zmiana tutaj jest niebezpieczna?
9: Sama zmiana i niedostosowanie. Jesteśmy różni. Są osoby, które czują się lepiej w temperaturze tam 10-15 stopni. Są osoby, które uwielbiają upały. No musimy to wszystko traktować indywidualnie.
3: Ze specjalistą chorób wewnętrznych, profesorem Grzegorzem Dzidą, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jak zwiększyć odporność przy zmiennej pogodzie? Podpowiedzi mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Kolejne fakty o 23:00 przedstawi Arkadiusz Stępień. Miernikowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
12: A zaczynamy od El Clasico, czyli piłkarskiego starcia Barcelony z Realem Madryt. Po 45 minutach zespół z Katalonii prowadzi 2-0. Pierwszą bramkę już w 9 minucie meczu. Efektownym strzałem z rzutu wolnego zdobył Marcus Rashford, a w 18 minucie na 2-0 podwyższył Ferran Torres. Taki wynik oznacza, że Barcelona jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu, który, przypomnę, da nawet remis w dzisiejszym meczu. A Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski mecz rozpoczęli na ławce rezerwowych. We Włocławku. Trwa zaś ostatnie mecz o ostatnie miejsce w playoffach Orlen Basket Ligi. Anwil mierzy się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Końcówka czwartej kwarty. Końcówka tego meczu. MKS prowadzi 84-81. Piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin po raz czwarty z rzędu zdobyły Puchar Polski. W finale turnieju w Elblągu pokonały MKS Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. Wygrana to nagroda za bardzo trudny sezon, przyznaje Kinga Grzyb, najlepsza zawodniczka finału.
0: Nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało, było nas mało, było dużo kontuzji. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać i zdobywać najwyższe trofea.
12: Na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. To był pełen emocji weekend dla Tymka Kucharczyka, który rywalizuje w wyścigach Indy Next w USA. Młody polski kierowca po raz pierwszy w karierze wygrał wyścig zaliczany do tej serii, a dokonał tego na legendarnym torze w Indianapolis.
2: Wygrać tutaj wyścig, no po prostu wow, ciary. Po całym wyścigu tak, także towarzyszyło mi multum emocji, gigantyczna ulga, bo próbowaliśmy wygrać przez wiele wyścigów.
12: Mówił Tymek Kucharczyk, kolejny wyścig Indy Next 31 maja w Detroit, a za chwilę początek drugiej części El Clasico Barcelona, przypomnę, po 45 minutach prowadzi 2-0 z Realem Madryt.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Po najnowszych faktach w radiu RMF FM.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: dom i mówił: Anet, dziś pobawimy się we czworo. Obolała piła z nudów i braku przyjaciół, a Bruno mówił jej:
1: trochę odstajesz od kochanek moich kumpli, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: byle biec.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
2: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się

0: these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: Tak jak lubisz, wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: się bawić, krzyk zbierz.
1: Jak jesteś w porządku, nie pękaj, w największej burzy nie zmokniesz. Mamy otwarty szyberdach, łodzie oparte na oknie. Odpalam szluga od pioruna, wódkę piję pod deszczówkę. Nie mamy szkopków, odkręcam migacz od teraz.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj

0: mamy tu.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Stępień Miernikowski.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Groźnym wypadkiem zakończył się mecz Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Jeden z zawodników po kolizji z rywalem wyleciał poza tor. Triumf Barcelony w El Clasico. Drużyna Hansiego Flicka przypieczętowała tytuł mistrzów Hiszpanii. Do sądu w Kłodzku trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w sierpniu ubiegłego roku miał zamordować własną matkę. Fakty o 11 rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców, bo są utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Krakowa. Między węzłami Dębnica Zachód i Tarnów Centrum najpierw doszło do zderzenia z udziałem jednego samochodu. Około godziny 19.40 jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Miejsce już wtedy zabezpieczały służby autostradowe, ale jak dowiedziało się RMF FM, przed godziną 21 doszło tam do kolejnego wypadku. W pojazd zabezpieczający miejsce wcześniejszego zdarzenia uderzył inny samochód. Nieprzytomny został mężczyzna z obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Krakowa prawdopodobnie zostanie zamknięta. Groźny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. W 12 biegu spotkania junior gospodarzy Patryk Budniak po kontakcie z motocyklem rywala wyleciał z toru poza bandę. Zawodnik uderzył w siatkę oddzielającą sektor kibiców, a następnie spadł na teren przy stadionie, zahaczając jeszcze o klubowy bus. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którym 18-latek został przetransportowany do szpitala. Drugi z uczestników upadku również wymagał pomocy medycznej. Po wypadku sędzia zdecydował o zakończeniu zawodów. Mecz wygrali gospodarze 43-23. A Barcelona dopięła swego i po raz kolejny pokonała Real Madryt w El Clasico. Drużyna Hansiego Flicka kontrolowała przebieg spotkania, grając szybciej, odważniej i zdecydowanie skuteczniej od rywali z Madrytu. Real próbował odpowiadać kontratakami, ale miał ogromne problemy w defensywie i nie potrafił zatrzymać rozpędzonych gospodarzy. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2-0 dla Barcelony. Kibice na stadionie już świętowali mistrzostwo Hiszpanii, bo zwycięstwo nad największym rywalem praktycznie przypieczętowało tytuł dla Barcelony.
4: To są fakty RMF FM.
3: Prokuratura rejonowa w Kłodzku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który miał zamordować własną matkę. Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku. Sprawę śledzi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, przypomnij, jak doszło do zabójstwa.
5: 44-latek mieszkał ze swoją mamą. Kiedy wrócił do domu pod wpływem alkoholu, kobieta miała mu robić wyrzuty. To rozwścieczyło mężczyznę, chwycił znajdującą się w domu rzeźbę i uderzał nią matkę po głowie i całym ciele, aż przestała dawać oznaki życia. Wtedy zadzwonił na numer alarmowy i przyznał się do zabójstwa. Od tamtej pory przebywa w areszcie za zbrodnię. Może spędzić w więzieniu resztę życia.
3: Mózg nigdy nie ewoluowałby nas uszczęśliwiać, ewoluowałby nas utrzymać przy życiu. Więc wszelkie pozytywne uczucia powinny być krótkotrwałe i szybko zniknąć, zastąpione nowymi pragnieniami. Tak jesteśmy zaprogramowani. Tłumaczył w rozmowie z RMF FM szwedzki psychiatra, autor bestsellerowych książek o mózgu, Anders Hansen. Kiedy oczekujemy, że będziemy czuć się dobrze cały czas, stawiamy sobie całkowicie nierealistyczny cel. Nigdy nie ewoluowaliśmy do tego. No ale sugeruje nam się, że to możliwe przez reklamy i media społecznościowe i dlatego porównujemy się do czegoś całkowicie nierealistycznego. Musimy sobie to nieustannie uświadamiać na różne sposoby, by w końcu zrozumieć, że jest w porządku mieć okresy lęku, stresu, a może trochę depresji. Jeśli to naprawdę już szkodzi twojemu życiu, powinieneś szukać pomocy, oczywiście. Ale krótkotrwałe złe okresy nie oznaczają, że jesteśmy niepełnowartościowy czy chorym. To właśnie oznacza, że funkcjonujesz normalnie. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Andersem Hansenem, także o tym, co pomaga nam poczuć się lepiej, mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nagrywaj mnie jak Kid Rashzi, by jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe, gdzie mieszka ten typ, co robi.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Zaśpiewam ci ten raz, kochałem tylko raz.

bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki

balkonu na panoramę. Ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Glow, chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: A teraz udało nam się połączyć z kolejnym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
2: Ej, wiem, słyszałem nowy kawałek Słonia i to, co on gada, to jest jakaś...

nie zmieni się w kac kolejny drink. Krasz co kiedyś olał, będzie geek. No chyba, że to podpucha, bo sam nienawidzę słuchać, kiedy mówią mi do ucha, będzie git. Nocna czekolada pójdzie w tyłek cycki. Już nie myślisz o tym,

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip-Hop.
1: Pan BDS, populist pod publiczkę.
2: Panie BDS, wiadomo,
3: jebać, no od zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą. No.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i
5: nikt
4: bardzo chciał.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
4: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
4: Bardzo lubię twórczość BDS.
9: BDS 2115.
10: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
4: Jestem BDS-arą.
11: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem. Dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego, śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony, jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Magazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Nie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz. To będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to trzeba!

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo pes. Bedo pies jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy cię BDS siara, to cię jebać w pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: No i na chuj tak zapierdalasz, weź zwolnij.
2: Dobra, pilnuj skanera. Jakbyś się spierdolił, to nie byłoby ciśnienia teraz.
3: Bateria zdechła.
2: No i?
3: Szukam kurwa ładowarki.
2: Dobra, jeden chuj, zaraz...

0: jarały się nimi.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Władimir Putin ma być gotowy do rozmów pokojowych. Mimo to rosyjskie wojska nadal prowadzą intensywne działania na froncie. Strażacy po opanowaniu żywiołu nie przerywają pracy w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo niżu demograficznego, szpital powiatowy w Śremie co roku notuje wzrost urodzeń. Władimir Putin deklaruje gotowość do bezpośrednich rozmów pokojowych, przekonuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosja została do tego zmuszona presją ze strony Ukrainy i jej sojuszników. Zełenski zaznaczył jednak, że mimo ograniczenia zmasowanych ataków rakietowych, rosyjskie wojska nadal prowadzą intensywne działania na froncie. W ciągu dwóch dni odnotowano ponad 150 szturmów oraz tysiące ataków dronów. Prezydent Ukrainy podkreślił, że Kijów w ostatnich dniach powstrzymywał się od uderzeń dalekiego zasięgu na cele w Rosji, ale zapowiedział reakcję w przypadku eskalacji działań Moskwy. Zełenski poinformował także o przygotowaniach do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000 prowadzonej przy udziale strony amerykańskiej. Strażacy nadal dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień, który wybuchł we wtorek, jest już opanowany, ale służby nadal przeczesują teren i szukają ukrytych zarzewi ognia, między innymi na obszarach torfowych. Wczoraj sprawdzono około 350 hektarów lasu, a do skontrolowania pozostaje jeszcze ponad dwa razy tyle. W akcji bierze udział ponad 200 strażaków wspieranych przez leśników i drony z kamerami termowizyjnymi. W gotowości pozostają także samoloty gaśnicze i śmigłowce. W pożarze spłonęło, przypomnijmy, kilkaset hektarów lasu. Podczas akcji zginął także pilot samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się we wtorek wieczorem. Okoliczności katastrofy bada prokuratura i komisja lotnicza.
3: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: Więcej porodów mimo wszechobecnego niżu demograficznego. Szpital powiatowy w Śremie notuje wzrost liczby urodzeń rok po roku. Co jest tajemnicą tego sukcesu? Sprawdzał to reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: W ubiegłym roku w Śremie urodziło się 734 dzieci. To wzrost o blisko 50 noworodków. Powodem są między innymi zamknięcia pozostałych porodówek w regionie, ale nie tylko.
5: Mamy tak zwaną tendencję wzrostową. Patrząc na rodność kobiet, na statystyki, które niestety w tych naszych punktach pokazują, że coraz mniej młodych osób chce rodzić, to w tym rejonie my tego nie widzimy, co daje nam ogromną satysfakcję i chęci do pracy, do stwarzania jeszcze lepszych warunków, aby te kobiety były bezpieczne, aby czuły się przy nas jak w domu. Pragniemy, aby ta sala porodowa była tak naprawdę salą rodzinną, domową.
4: Mówi dr Magdalena Szymczak ze Szpitala Powiatowego w Śremie. Ponadto lekarze widzą coraz większą świadomość pacjentek w sprawach chorób onkologicznych. Odnotowany jest m.in. spadek zachorowań na raka szyjki macicy, co może być spowodowane popularnością badań profilaktycznych.
2: A teraz w faktach RMF FM. Kardiochirurg dziecięca na najwyższym szczycie Ameryki Południowej, czyli Aconcagua. We wspomnieniach Mirosławy Dudyńskiej z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. To prawdziwy zaszczyt, że możemy opowiedzieć tę historię, zwłaszcza, że dużo w niej chwytającej za serce refleksji o pasji i pracy.
6: Takie momenty w górach, kiedy jest zimno, daleko do domu, kiedy nie zawsze jest picie pod ręką, nie zawsze jest jedzenie pod ręką, nie zawsze jest druga osoba blisko. Uczy to doceniania bardzo tych drobnych rzeczy, tego, że można w domu po prostu wejść do kuchni i zrobić sobie herbatę, a nie trzeba najpierw stopić śnieg.
7: Góry to też jest takie miejsce na refleksję, gdzie można pomyśleć o tej kruchości, sile, no tam się wszystko ze sobą splata.
6: Widzimy, z jak ogromnymi problemami borykają się rodzice naszych chorych pacjentów, jak bardzo cierpią, jak ich dzieci są w bardzo trudnych sytuacjach zagrożenia nieraz życia. Uczy to doceniania tego, co podstawowe.
2: Z Mirosławą Dudyńską rozmawiała Kamila Kontor. Turek Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Tajemniczy ogród powstaje na podwórku kamienicy przy ulicy Trauguta w Łodzi. Będzie to miejsce pełne roślinności z wodą i strefami odpoczynku, wyjaśnia Adam Pustelnik, zastępca prezydenta Łodzi.
8: Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że mamy szum wody, mamy mały strumyczek, dookoła jest zielono i to wszystko w industrialnej, bądź jak to woli, postindustrialnej tkance Łodzi, która jest w miejscu, gdzie to jest w serce naszej łódzkiej tożsamości, sam środek łódzkiego tego centrum.
0: Chcemy, żeby to podwórko żyło cały rok. No i co jest najważniejsze na koniec? Zbieracz wody. Woda spływa na dach, my ją rynnami zbieramy do zbiorników i systemem rozprowadzamy po terenie. Dodatkowo jakaś atrakcja w postaci nawiązania do mikrorzeczki, gdzie ta woda ma się przelewać.
9: Dodaje architekt miasta Robert Sobański. Tajemnicę ogrodu będzie można odkrywać już w lipcu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dobranocka w RMF FM.

0: Cepachem.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn duszy. Nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję.

0: zawsze się różni ludzkie serce od towaru. Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą

na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się sprół. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczy jak student. Pożyczam

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak.

O to chodzi.

mus. Zamknięto mnie w klubie, spalę tą budę. Nie mogę oddychać już. Mam piękną wizję luz przy tobie. Proszę podejść, skoro świt obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, ta zmienność, ale jeden taniec to nie wieczność.

Nigdy nie byciem na czas. Chciałbym znowu widzieć was, zobaczyć jak się budzi Gdańsk.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: PL. RMF Hot News. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

portfel jest pusty, to jedzie na koncert. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno. Halo, powiedz mi proszę, nie dzwonię za późno do ciebie, na pewno nie dzwonię za późno.

0: zdecydować.
1: Nieraz się przejechałem, no to przejdziemy do sedna. O czym mam nawijać, ja innego życia nie znam. Nigdy dosyć. Setki nieprzespanych nocy. Tak bardzo niezdarny, że zbiłem z tego kosy. Ja jestem asem w talii, ona ma taliosy. Hej Mercedes,
2: proszę.
1: Jak tu nie gwiazdożyć?
2: Przepraszam, ale nie mogę ci.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ujawniamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Znowu obudził mnie krzyk. Mieszkanie stale jest puste, prócz mnie nie mieszka tutaj już nikt. Zegar się skłania ku ósmej, ucztę zorganizujesz głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej, ludzie wokoło pytają, gdzie znikł. Gdzie znikł? Kurczę, chciałem, by zeszł się w pracy i zaraz.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Tu w RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. W tym tygodniu zapadną decyzje, które mogą kształtować system prawny w Polsce przez kilka najbliższych lat. Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii po triumfie nad Realem Madryt. Dzikie zwierzęta, takie jak lisy, sarny czy dziki, w mieście już nikogo nie dziwią, ale na obrzeżach Wrocławia pojawiają się nawet wilki. W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce.
3: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
4: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
3: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiSu, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać. Także we wtorek Sejmowa Komisja ma z 60 kandydatów wybrać 15 nowych sędziów członków KRS. Jednym z nich zostanie prawdopodobnie symbol reform Zbigniewa Ziobry, Łukasz Piebiak, zwany Hersztem. Reakcje na to będą więc burzliwe. Wybór nowej KRS także ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
2: Teraz przenosimy się za granicę, dokładnie do świata sportu, bo Barcelona zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 w El Clasico. Hiszpańskie media podkreślają, że kataloński klub zdominował sezon, a zwycięstwo nad odwiecznym rywalem tylko potwierdziło różnicę klas między zespołami. Dziennik Marsa napisał o jednej drużynie z mistrzostwem i drugiej w rozsypce, a El Mundo ocenił, że Barcelona zdobyła tytuł na gruzach imperium. Prasa zwraca uwagę na kryzys w Realu Madryt, problemy wewnątrz szatni i brak trofeów drugi sezon z rzędu. Bohaterem Barcelony został trener Hansi Flick, którego media chwalą za odbudowę zespołu. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w końcówce spotkania, natomiast Wojciech Szczęsny cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Wracamy do kraju. Mógł przylecieć z terenu obwodu królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w warmińsko-mazurskim znaleziono w piątek wojskowego drona obserwacyjnego. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, który, przypomnijmy, pierwszy przekazał tę informację.
5: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.
6: Fakty ku przestrodze.
2: Dzikie zwierzęta podchodzą coraz bliżej miejskiej zabudowy. Tylko we Wrocławiu służby musiały interweniować w ubiegłym roku ponad 1200 razy. Na ulicach pojawiają się lisy, sarny, dziki, a na obrzeżach Wrocławia nawet wilki. Dlatego w stolicy Dolnego Śląska zorganizowano kampanię edukacyjną. Podstawowa zasada to nie zbliżać się do zwierząt, nie dotykać, nie ratować czy odławiać samodzielnie i przede wszystkim nie dokarmiać.
7: Ja widziałem, kiedy kobieta z dzieckiem w piasku dawała kanapkę dzikowi z ręki, wprost. No to jest zachowanie absolutnie nieodpowiedzialne. Jeżeli możemy, nie wystawiamy śmietników poza ogrodzenia. Pilnujmy tego, co wyrzucamy i gdzie wyrzucamy przede wszystkim. Tak, żeby dziki nie miały do tego dostępu.
2: Wyjaśnia Robert Maślak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. A przez Kraków przepłynął jubileuszowy 20 już flis królewski. W ten weekend na rynku głównym przekazano banderę pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
8: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, no sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska. Oni pływali w takich oknach pogodowych, wtedy kiedy Wisłą dało się spławiać towary, ale też wtedy, kiedy nie byli zatrudnieni na polu, bo mieli swoje gospodarstwa. Więc na wiosnę, potem w okolicach czerwca, lipca, no i na jesień to były takie okna pogodowe. My nawiązujemy do tego pierwszego okna, kiedy to Flisacy po raz pierwszy otwierali sezon i płynęli właśnie do Gdańska.
2: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa. Na Fakty wracają za godzinę, punktualnie o godzinie 2.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I bacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie daj.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi z jakimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to filet mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do

łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmę.

choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: co jest?
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
0: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za 5 koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

0: Go dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Lat. Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: skończaj. Mamo, zobacz, nie martw się już o mój hajs.
1: Bez kompleksu, siu. Chcę proste, wiejskie życie jak miał Reksiu.

0: zrobię to bez dresu. Bardzo polecam seks zamiast fitnessu.
1: Yo, ile jest tych refiów? What? Reksiu poliglota? Reksiu ma życie. Reksiu wychowawca. Reksiu obrońca, Reksiu dobroczyńca. Reksiu domator. Reksiu strażak, Reksiu sportowiec. Reksiu wędrowiec. Reksiu aktor. Ten jaki Reksiu poliglota.
2: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

siądź na chwilę i leć mi. Przyjdź bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła

0: życia bezbłędnie i chwil beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: A dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcioł. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcioł. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: tego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Lady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

konkursie. Zrobiłem tak, że mi to kurwa wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że tu wszedłem przez pomyłkę. Znowu mi się muszą jeszcze dokładnie przypatrzeć. Różnica między nami, że mógłbym być synem. Yo. A siedzimy tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje tyle. Za inne rzeczy

0: rękach.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Kadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam.
3: Zbigniew Ziobro potwierdził doniesienia, że opuścił on Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Katastrofalne skutki niedożywienia w Strefie Gazy. Najbardziej poszkodowane są kobiety w ciąży i najmłodsze dzieci. Interwencja RMF FM na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy Stronia apelują o odbudowę po powodzi mostu w Stójkowie. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Polityk potwierdził, że przebywa w USA, ale jak zapewnił po raz kolejny, nie uciekł z Polski. Twierdzi, że podróżuje na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Ziobry. Prokuratura, przypomnijmy, zarzuca mu m.in. nadużycie związane z Funduszem Sprawiedliwości oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wywołany przez Izrael kryzys niedożywienia w Strefie Gazy miał katastrofalne skutki dla kobiet w ciąży, noworodków i niemowląt. Analizę danych medycznych przygotowała organizacja Lekarze Bez Granic. Aż 95% dzieci urodziło się przedwcześnie, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura tej instytucji.
4: To są wnioski, które płyną z danych medycznych zebranych z czterech ośrodków między końcem 2024 a początkiem 2026 roku. I wynika z nich, że wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
3: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni, sytuacja wciąż jest bardzo trudna i nadal pojawiają się nowi pacjenci, u których stwierdza się niedożywienie.
5: Reporterzy RMF FM interweniują.
3: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych. Region słynie z turystyki rowerowej, a po powodzi sprzed półtora roku wciąż nie został odbudowany most w Stójkowie. Cykliści zmuszeni są korzystać z niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej. Oficer rowerowy gminy Stronie, Paweł Dywański, poprosił RMF FM o interwencję.
6: Nie chodzi o to, żeby cały most odbudowywać. Być może wystarczyłaby kładka, albo też alternatywa, po prostu, żebyśmy nie musieli jeździć główną drogą.
7: Przy której zresztą właśnie stoimy.
6: Tutaj praktycznie Stronie i Lądek są takimi miejscami budów teraz. Co chwilę remontuje się drogi, jakieś mosty i tak dalej, więc ten ruch jest ogromny.
3: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Do burmistrza Lądka Zdroju trafił już list w tej sprawie z protestem. To jest dobry moment, by rozpocząć przygotowania do wakacyjnych wyjazdów, ale od strony medycznej. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży. Na 6 tygodni przed pierwszym dniem lata w faktach sprawdzamy, o co już teraz warto zadbać. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia, przypomina prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, profesor Krzysztof Korzeniewski.
9: Najczęstszą chorobą występującą w środowisku międzynarodowych podróżnych jest tak zwana żółtaczka pokarmowa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, więc bardzo często od tej szczepionki zaczynamy.
8: Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Historyczne narodziny oraz orangutana sumatrzańskiego. W orientarium łódzkiego zoo po raz pierwszy w Polsce urodziło się młode tego gatunku, a to wyjątkowe wydarzenie.